Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lem FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, lecz od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć swoje imienia i nazwiska. Ale co je powiedzę, jakby kursinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, wieczorem.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.
3: Ladies and gentlemen, welcome to Thailand!

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Zaczynamy program Trzy Świty. Besiduje wam Jakub Zygmunt. No i zaczynamy audycję, którą już nachrywamy budę no, do ucha 6 roku. Bo od września 2020 roku już zaczęliśmy westa audycję Trzy Świty w jedno z Sewerianą Kosowską i Demkom Trochanowskim. No i Demka może te słuchać tradycyjnie w każdej ponedilok, win nachrywać Trzy Świty, a zaraz pak ponych, pak to idę słowo wycia, audycja związana z łemkiwskim językiem. No a z Sewerianą Kosowskim może te striczaty się w każdej witorok i czetwer. No i każdej z nas wede to tu audycju po swomu, znaczy w swoim klimacie, w swoim styli, z kus inczą muzyką. No i w mene to znate, że muzyka je medzenarodna. Puszczam wam nuty z różnych derżaw zakutyn świta, objaśniam czasem bardz detalni, no żebyste znale, to wam puszczam z tej muzyki przez audycję. No i zaczęliśmy nasz odtynok Hneska, to już maje win numer 1201. Zaczęliśmy od muzyki w tajskim języku z Tajlandii. To był ensemble Karabao. Śpiewanka maje na anglicki na hołowok, jaki zwuczyt Welcome to Thailand. No i zaczęliśmy właśnie po tajsku, ale zmieniamy już kontynent z Azji na Europę. Wertamy ku zbliże do Czech. Posłuchamy teper Davida Kollera z Czeskiej Republiky. To bude śpiwanka Gypsy Love w czeskim języku. A pak bude dasz to po łemkiwskie Dularowy Bracia dokładni i puszczu wam śpiwanku Kiedjem i Show Prestot Lis.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, po krótkiej muzycznej przerwie trwa program Tryświty. Beśluje Wam Jakub Zygmunt. Przed chwilką słuchaliśmy ansamblu Dularowy Bracia. To była śpiewanka Połemki wskoczy w dno, mała na hołowok, kiedyjem i show Prestot Lis. A rajsze słuchaliśmy Dawida Kollera i to była śpiewanka pod na hołowką Gypsy Love. No i chneska mamy 27 den ma maja 2026 roku. Chneszni den jest już 147 dniom toho roka. Do chińcia roka leszyło się 218 dny. Prochody 22 tyżden toho roka. Dny sud dołchy. Z chicącia chneska był w Warszawie o 4.26, a za chicącia budę o 20.41. Den trwat chneska w stolici polszczy 16 chodyn 15 minut. Nie to jeszcze najdłuższy den w to tym roci, bo jest chneska chneszni den krótszy od najdłuższego jeszcze o 32 minuty. No ale za to już to te dny sód na tyłko dołchy, że sód o parochodyn dołszy od najkrótszego dnia wroci. No i tak, chneszni den to je dołszy dokładnie o wisem chodyn i 33 minuty. Pit astronomicznym wzglądom to mamy jar. I to ta pora roka i szczybudę znamy przez 24 dny. I podążajmy muzyczną podorożę. Było po łemkiwsku, było po czesku, po tajsku, to może po litowsku. Posłuchamy modernoho folka. To jest taka kooperacja takiego specjalisty, artysty, który zanimać się takimi remiksami folkowej, etnicznej muzyki z Litwy. Nazywa się to artysta Gesta. No i to jest kooperacja z śpiewaczką Liuce, która wykonuje, prezentuje utwór pod na hołowką Uż Eżero Ugnis Dega. Zatem posłuchajmy taką modernu mieszanku ludowej, narodnej, etnicznej muzyki z Litwy, no ale z takim kus już elektrycznym zwukom i w takim modernym klimacie. Pak puszczu wam Gosiu Pałku i budę dalsze dajaka muzyka po łemkiwsku. Po dokładnie puszczu wam śpiwanku pid na hołowką wletiło jabłuszko. Zatim leszam was na to tu, leszam was z tą litowsko łemkiwską pererłą, muzyczną pererłą, no i wertam późniejszo paroch minut i budu besiduwaty, jakie chneska mamy ważne świato. Zatim no, przyjemnoho słuchania i czujemy się późniejsze.

Słuchali ste Gosi Pałky i śpiwanki połemkiwskie Pidna Hołowką wletiło jabłuszko. Rańsze to pustyłem wam taki moderny folk, z Litwy to byle Gesta i Liuce. Śpiwanka mała na Hołowok uż eżero ugniz dega. No i powiłem wam, że teper, przedstawił wam, jakie świato chneska mamy, co praznujemy. Praznujemy chneska den laboratyjnoho diagnosty. To jest takie netypowe światło, może i tiż bars ritko czujemy pro taku profesję jak laboratoryjny diagnosta, ale jest to ważna profesja, z której korzystamy, koli no, chcemy da jako informacji na temu naszej krowy, na temu naszego zdrowia w zachali i tak dalsze. No i chnesznia data praznowań toho dnia laboratoryjnoho diagnosty jest związana z odkryciem 27 maja 1961 roku. Tołdy amerykańskie doślidacze odkryli genetyczny kod. Doślidzenia nad rozszyfrowaniem genetycznej informacji trwały welochrokił, a za to odkrycia doślidacze byli nachorodzeni chramotą Nobla. No i za to 27 maja jest to bardzo dobra nachoda, żeby przypomnuty sobie o to tych ludziach, od których tak bardzo czasom zależy proces liczenia pacjentów w szpitalach, w medycznych osredkach. Ale to nie jedyne światło, jakie dneska mamy, bo jest jeszcze taka bardzo polska nachoda do praznowania dneska, dokładniej den terytorialnego samouriadu. Zwuczytku z poważni? No może, ale bilsze wam objaśnię proto to światło po krótkiej pererwi. Posłuchamy teper ansamblu Hrdza i to bude śpiwanka połemkiwskie porusynskie Pidna Hołówką Divčata, a pak zmieniamy już dyrżawu, pojechamy do Bułgarii i budy Iwan Szopow i Awigeja z ośpiwanką Ciczowite konie.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Skończyła się muzyczna perwa, a słuchane jsme dwie śpiwanki. Pierwsza to była z, to ta perwa chwilką, to była z Bułgarii. Iwan Szopow i Awigeja z śpiwanką Ciczowite konie. Rańsze słuchali jsme ansamblu Hrdza, bars energicznoj, bars takoj, no, żywoj śpiwanki pod nachołowką Divčata. I powiem wam, że teper objaśnił bliższe prochneśnie druhe świato, jakie praznujemy lem w Polsce i jest to den terytorialnoho samouriadu. Jest to derżawne świato, chneska, tak, które maje na cile upamiętnienia perszych w Połnostiu swobodnych, demokratycznych wyborił do samouriadu w 27 maja 1990 roku. To te historyczne wybory były zarazem też pierwszyma ciłkom swobodnymi wyborami w Polsce po II światowej wojnie. I to był bars perełomowy moment w procesie tworzenia struktur już niezależnej, suwerennej trzeciej Rzeczypospolitej, która maje byty oparta na zasadzie pomocy. Świato było oficyjnie zaklekane uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej z 29 czerwca 2000 roku w 10. roczniciu odrodzenia się polskoho samouriadu. No i po bliższe już jak trzech dekadach fungowania, polski samouriad stał się jednym z najbliższych uśpichiu ustrojowej transformacji i ciłkom zminął już wychlad Polszczy i życia joj mieszkańciu. No zatem mamy precin terytorialny samouriady w Polszczy i chneska mają swoje oficyjne świato. Zatem na premier gmina Uścia Ruskie, Uścia Gorlickie, Sankowa, gmina Krampna i tak dalsze. One wszystkie mają właśnie swoje świato. Warto mate na uwazi właśnie, że czasem praznujemy tiż i takie formy organizacji terytorii derżawy. No i to tylko już proświata, jak chneska mamy dost do ucho, besiduju, treba da jako muzyku pustyty, zatem perd wamy bude instrumentalna muzyka właśnie z Karpat. To dokładnie puszczu wam kwartet galicyjski i to bude instrumentalny utwir pid na hołowkom Hej Cervono. Pak puszczu wam dasz to po ormiańsku. To bude ansambl Ladaniwa, jaki pochodzi z Armenii i puszczu wam śpiwanku bidna hołowkom Szakar.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lem FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, lecz od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć słowo imienia i nazwiska. Ale to je powiedzieć, jakby kursinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

Słuchaliście dorochy słuchaczy przed chwilką śpiewanki z Armenii. To była grupa Ladaniwa i śpiewanka pidnachołowką Szakar, a raniejsze pustyłem wam kwartet galicyjski i instrumentalny utwór pidnachołowką Hej Cyrwono. No i presto tu ormiańsku śpiewanku kus egzotyczni zrobiło nam się na antenie LEM FM. Zatem podążajmy do tu egzotyczną atmosferę i beru was na Karaiby. Powiem wam paro sliw pro dalszą następną derżawu ze świta. I budę to pro Dominiku. Jest taka derżawa w oświti, która nazywa się tak, jak i czasom nazywają się żeny Dominika. Jest to derżawa na ostrowi o toti sami nazwi na Karaibskim Mory w grupie zawitrianych ostrowiu, albo inaczej małych Antyliu, medże Guadelupą i Martynikom nachodyt się Dominika. Stolicą Dominiki jest misto Rousseau i w jakich językach tam besidują? Po angielsku i po antylsku. Antylsku jest to taki kreolski język, który jest kus podibnej do francuskoho, z francuskoho pochodzit, no ale maje weloch takich miejscowych sliw i jest hosnowany to język przede wszystkim właśnie na ostrowach Karaibskiego Moria. Na Dominici i w Dominici, bo możemy powisty jak pro ostrił, albo jak pro derżawu, mają też tam swoją walutę i jest to schidniokaraibski dolar. Na Dominici niewiele ludy żyje, bo około 75 tysiaczy, zatem jest to mniejsze jak w ciłym gorlickim powiti. Bilszyst żyteli u Dominiki mieszkat w stolici. Powierchnia tej derżawy i zarazem właśnie toho ostroła to dokładnie 751 kwadratnych kilometrów. No i ostriu była już przed Kolumbą zaselena ludmi i dokładnie to byli Indiany z grupy Arawakiu. No i w listopadzie 1493 roku odkrył dla Europy tot ostrił Krzysztof Kolumb. W 1632 roku na ostrowi pojawili się już kolonizatory z Francji, których kulturowe wylejania są widoczne do Chneska. W 1763 roku ostrił był przekazany Wielkiej Brytanii. No a niezależność w Kince Dominika zyskała w 1978 roku. No i ciły czas należy do brytańskiej spilnoty narodiu. Dominika jest jedną z biedniejszych derżaw małych Antyliu. No, taką osnową ekonomii tej derżawy jest rolnictwo. Tam przede wszystkim produkują dajak już owoce i jarny na eksport. Głównymi eksportowymi produktami derżawy są banany, sód orichy, kokosy, kopra i też czasem eteryczny olik. No i też Dominika jest bardzo ciekawą derżawą za sprawą jej takiej rizby terenu, bo jest to ostrzył, jaka dawniejsze była po prostu aktywnym wulkanom. Bilsze pro geografię, pro klimat, pro taką ciłu urodu i krasu Dominiki powiem wam po krótkiej perwi. Posłuchajmy po klaszta muzykę z Rumunii, perednamy Madalina Pawel i utwir Duma Vantule.

Słuchaliście śpiewanki z Rumunii. To była Madalina Pawal i utwór pod nazwą Duma Vantule. Trwać program Tryświty besiduje wam Jakub Zygmunt i sme tak w połowie besidy pro Dominiku, pro neveliku derżawu, jaka nachodzi się na Karaibskim Morze, na ostrowi o to tej samej nazwi. No i Dominika jest ostrową, który jest wulkanicznego pochodzenia. Prawie cały ostrów z wyjątką takich nyzyn, jak sud nad Berechą, to jest cały ostrów jest pokryty chorami z najwyższym werchom Monte Diablotins. No i to ta chora, to najwyższy werch, ma wysotu 1447 metrów nad morą. Na ostrowi panuje pit riwnekowy klimat. Bars velo doszczu jest przez ciły rik, tiż pojawlają się tropikalne cyklony. Średnia temperatura powietrza to utrzymuje się na dost podobnym riwnym przez ciły rik i to je od 19 do 32 gradusy. No ale wilchoty jest bardzo wiele w powitry, presciły rik, za to no to plus 20 paroch gradusiu, to je bars czasom ciężka temperatura do wytrzymania. Bo prociachom roka to doszczu padat na Dominici do 2000 mm. Porównujący do Polszczy, do Łemkowyny, no to je dwa razy bilsze jak w chorach w Nyskim Beskidi. Dominującą taką roślinną formacją derżawy jest wilchotny riwnekowy lis. Ostrzył ma też taką rozwinutą riczanu sit, albo sit rik, jest weloch takich hirskich potokił, tiż pojawiają się, sud występują takie mineralne dżereła, z których kus słynę to ta Dominika. Tiż jest dość bohaty świt zwierzat i roślin, sud takie gatunki ptachił albo kwitił, które nie występują w innych regionach świata. No i też warto dopowisty, że Dominika jest bars za leseną derżawą, bo 60% powierzchni derżawy to właśnie sód zeleny, tropikalny, riwnekowy lisy. No, bardzo ciekawa może destynacja kolesy na wakacji, ale przyznam szczero, że nie stamcy możemy da jak prosto i lekko z Europy dobraty się do Dominiki. Prawdopodobnie trzeba litaty na paroch na paroch raziu i nelem robyty peresiatkę w Europie, ale i tiż na Karaibach. No, tylko opowisty pro to tu derżawu, kus muzykę teper posłuchamy, to będzie dokładnie ensemble Micro Music. No, mam w planach pustyty wam teper właśnie to tu grupu z Wrocławia i dokładnie to będzie śpiwanka pidna hołowką pieśń Panny Czwarta. Po polsku, oczywiście, w polskim języku. Zatem leszam was na paroch minut z muzyczną przerwą i wertam piźniejsze.

Skończyła się muzyczna przerwa, a słuchaliśmy ensemblu Micro Music. To była śpiwanka po polsku, Pidna Hołowką, pieśń Panny Czwarta. Przed przerwą skończył jem besidu pro niewielką karaibską dżawu, a dokładnie pro Dominiku. No i mamy dneska seredu 27 den maja, to już pomalej tak się kończy, to ta data. Zaran mamy czetwer i tisz iszczy budut programy w priamym efiri i budę korzo osemi trycat z Petrą Medwidzią. To budę bardzo dobrej, bardzo konkretnej, pełnej, powiem tak szczero, miasa perech lat presowych informacji, ale i tisz weczero może te posłuchać już daszto takoho lechkoho, to budut tryświty, ale Seweryjanom Kosowskim, bo zo mną to oczywidno budę te striczaty się odwadny w piatneciu weczerom. Zaohaczam tyż czasom słuchaty iszczy powtorin obzeracza przyrody, bo jest to ta audycja, były nachrywane mną nowe odtynki, to wszystko działo się zimą i tak do marcia mniejsze bilsze. Teper idut powtorinia tej poprzedniej serii, ale od oseny wertam do was z nowyma temami do besidy. Zatim poklaszto, no może te korystaty z to tych powtorin sobie jak dasz to z te iszczy ne wysłuchale, to w piatneciu o 13 chodyni, w sobotu o 7.30 i w seredu bars skoro rano o 4.30 właśnie sud toty powtorinia. A teper to jeszcze kus muzyki ne kińczymy chneśnioch od dynka trych świtył iszczy mamy kus antenowego czasu, zatem posłuchajmy połemkiwskie ansamblu NLM i śpiwankę Pidna Hołowką Zachradoczka.

0: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Коли не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM.
1: LEM FM. Słuchali z te ansamblu Enlem, to była śpiwanka Pidna Hołowką Zachradoczka, oczy wydno po łemkiwskie. I to tiż była poślidnia śpiwanka w naszym chrnesznim odtynku programu Treświty. Wysiduwał wam Jakub Zygmunt, no i czujemy się odwadne w najbliższu piatnyciu. A do toho czasu to żelam wam przyjemnej reszty weczera, dobroj, korysnej takoj konkretnej regeneracji noczą, no i żeby sme wszytkie mochle rano zaran wstaty, cy do roboty, do szkoły, do inczych obowiązków i z nową energią już zno i ty dalsze w świt. Zatim już bilsze nebesiduju, dziękuję wam bardzo serdecznie za prysutnist i że ste znamy, że mia słuchate, że naszych audycji w priamym efiri słuchate i trymajte się, zatim żelam spokojnej noczy, ostante zdorowy i ahoj.
2: Jeden,
3: dwa,
4: trzy. Trzy świt. Wieczerą.
3: Jeden.
4: Dwa.
1: Trzy.
4: Na trzy głosy.
3: W radiu.
1: LEM FM.
4: Trzy świty.
3: Od poniedziałku do piątku.
1: W roboczy dzień.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzyt dwa razy na tyżden.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 49, piatnycia, 1 listopada, novembra 1946 roku. Krasna, powit Krosno. Jeden krajan w South Jersey, rodom z Krasnoj, korosnijskiego powita, dostał pismo od swojej sestry, która teper żyje w mieści Krośni. Ona opisuje straszne podii w rodnym seli przed preseleniem naszych ludzi do Sowieckiego Sojuza. Z ohladu na neuporiadkowane odnoszenia w starym kraju, redakcja nie objawia imię autorkę pisma. 28 sierpnia 1946. I opisaty nie można, co się tu działo przez wojnę. W Krośni stojał front 6 nedil. To duże cywilnego naroda pohybło, albo stało się kalikamy. Ale pomimo toho, że my zostali przez wojnę ciłkowito zniszczeni, to i tak nie miałam jeszcze tylko przykrosty i smutku, jak teper mają przez to preselenie naszej rodyny. Mene już braty nyczne tiszy na świti, tylko się meni zawsze płacze. Boju się, żebym nie oślipła, choć ja nie chcę płakać, bo ja znaję już, co to nie pomoże, ale się meni samo płacze, jak sobie przypomnę wyjazd naszej rodyny. Prawda, nie wyhaniali do Rosji uriadowo, ale zaczynali się w naszą seli straszne morderstwa. I ludzie wsi ze strachu wtykali do Rosji. Nasz brat tak kazał, że choćby wsi pojechali, to on nie pojdzie. No późniejsze, jak Julka, to ho nazywając potoka, zamordowali i żenu, i sestry, i tak dalej, razem wsim osób zamordowali w jego domi, to i nasz brat wtykał. A tych wiulka zamordowali strasznym sposobem. Sokerami porostynali na kawałki. W tot czas już ciłe seło zapisało się na pereselenie. Ja chodziła mam koneczno zostały te przy sobie, ale brat nie dał, że ich tu w Polsce tak to zamorduje. Ale kilka osób zostało w naszą seli. Kozaczka, Mazur Pawło, Leszko z Myckiłki i Magda z Jazu ze swoim czelowikom przyjechała nazad. To wsi były potopleni w studny, tylko kozaczka była zastrzelona. I nam brat kazał, żeby my piszli do jego domu, ale ja się bojała i ty, bo nikt nie znał, kto to był mordercą tych bitnych ludzi. Ale teraz dowiedzieliśmy się, kto mordował ludzi w seli. To byli Bolek Szczesny z Ludczy, półchłopek z Picadił i z Woli jakiś Serek. Półchłopek i tot z Woli zostali teraz oba powieszeni za to w Jaszewi, a Szczesny w Tiuk. Jak ich złapali, to ich tak moczyli, że się do wsiocho przyznali, koho zamordowali. Ależ to meni z toho, że ich powieszali, jak naszym ludziom od toho nie lechsze. A za naszą rodynę, jak wyjechali i z cała menyczne znamy, bo niczego nie pyszut. Żeby choć jedno słowo od nich poczuty, to by sercu lekło. Lem napisał choć do Hnejka, że sąd nasze ludy porozkydany i wsiudy i tudy, i że im złe, i że duże pomerło. Nasz stary dom i stodoła byli rozebrane, a w nową mieszka jakiś czelowik ze wschodu. W naszą seli zostawili tylko 150 numeri, a drugie domy dalej porozberaty. U nas teper tak jest, że jak kto pryde i z drugiego seła sprodaje siada kotryj dom, to mu prodadą za marną cinu. Lipszych domów już nie duże stoi. Czorne, poczta Gorleci. Kto naczał pereselenie na Lemkowszczyni? Maty Haleczko w St. Louis peresłał w redakcji interesne pismo, jakie on dostał od znajomego i dobrego przyjaciela z seła Czorne, powit Gorleci. 8 września 1946. Odpisuję wam na wasze pismo i zasyłaję wam szczere i serdeczne pozdrowienia. Barzmy się wsi doma potieszyli, jakśmy dostali od was pismo i pakunokśmy dostali, a w pakunku przyszło wsio, coście wysłali. To jest wielka poticha dla dziewczat. Wasza sestra ze szwagrom i dziećmi wyjechali do Rosji. Dowidujecie się za Iwana Pelesza i Dańka Helema. To Iwan Pelesz pomer z początkiem 1945 roku, a Dańko Helem pomer przy końcu 1944. Łukacz Wańko pomer już budę tomu 5 roku na zimu, a wdowa po nim jeszcze żyje, ale już stara, bo pereszło 80 roku. Pyszę też, że wam nieprzyjemno, że nasze ludy nie mogą przywyknuty w Rosji. To prawda, że nieprzyjemno, bo nam heł samym nieprzyjemno i niehonorowo, żeby w takim wielczesnym kraju, gdzie żyje 200 milionów naroda, nasze lemki nie mogły żyty. Prawda, a Rosja nie jest taką Rosją, jaka była dawno, bo nawet ona te perany nie nazywa się Rosją, tylko sowiecką

socjalistyczną sojuzną republiką. Tam pojechali ludzie nie tylko takie, że nie byli nigdy, ale pojechali i takie ludzie, którzy pochodzili po świecie. Pojechali i takie, którzy byli tam tu wojnę w Rosji, którzy byli w Ameryce i gdzie indziej, ale wszystkim im ciężko tam przywykaty, bo to inny ustroj życia, za jaki nasze ludzie mało znali. Jedno musimy znać i to, że kraj tam był zniszczony wojną. I po drugie, nasze ludzie nie nawczeni do takiej spilnej gospodarki, jaka się prowadzi tam. Znate same, bo ste się w kraju wychowali, jak w nas ludzie nawczeni. W nas każdy robił sobie i jak chodził, tak robił. Co narobił, to było jego. I tak byli ludzie biedni i bogaty, a tam bogatym nie budy, choćby robił den i nicz, a drugi nie robił nicz i jednak ożyją. Lipsze byleby nasze ludzie zrobili, jakby jechali na własne gospodarkę do Galiczyny, bo w Galiczyni dawali na razie gospodarkę na własność. Ale jak przyszli na zabranie sowieckie delegaty i zapytowali się, gdzie ludzie chcą jechać, to nasze lempki z patriotyzmu kryczali wsi w jeden hołos, że chcą jechać na kołchozę. A tymczasem tam ukazało się bida i bardzo dużo ludzi powertało się do Galiczyny. Lipsze by było, żeby nasze ludzie siedzieli sobie doma na swojej gospodarci, bo to nie jest niejaki patriotyzm leszyty swojej i ty nie znaty nasz to. Znate same, że heł naród ruski żył nie 10 roku, a sotki roku i nasze pradidy nie przyszły heł na gotowe pszeniczne majetki, ale przyszły na puste chory, medże lisy i tak rubale, korczyli i rozpoczynale seła. Aż to się tyczy Polakiów, to one znamy nic straszne do wojny nie wyrablale. Musimy przyznać, że polski naród ma lepszą jedność i organizację od naszych lemkiów, bo jak się wojna zaczęła w 1939 roku, to polski naród poterpił bilsze od naszych lemkiów. I ci u wojnu terpił bilsze, ale nie padał duchom, a nasze lemki po dekotrych sełach, jak przyszli Niemci, to znymale ruky do chory, ale nie minęło 6 roku i mało każdy dost, bo zbawił ludzi od wsioho. Jak w nas przeszło front, to nasze ludzie zaraz iśle po ruskich wojennych komandach i innych uriadach i kryczale berte nas i berte, a ruskie wojenne własty powiedziały ludziom tak. Pomału, nie ponachlajcie się tak, bo macie swoje chyży, iż to isty, to siedźte w swoich chyżach, my o was znamy dobry i nie zabudemy. I sowieckie wojskowe ludzie uspokajali naszych lemkiów i mówili im tak, że kuda ruski soldat przeszł, to wsiadł ruski poriadok bude. Ale nasze ludzie nie chcieli czekać, ale chcieli jak najskorsze ich chaty. A teper się ukazało tak, że kotre najbardziej chcieli ich chaty, to teper wtyczut. Ale teper wrze zapizno, bo do swoich domów nie może już pryty. Ale pomału one przywykną i tam, najgorsze na starych ludzi, bo stary już nie przywykną nikoli. I starym nie trzeba było się tak poniewieraty. Przecież, że we wsi tam tak dumatesz, to jest propaganda unijackich księdziów. To nic. Bo w nas księdzi u nich to teper aż tak nie słuchać, jak da kole słuchale. Dla nas lemkiów byłoby lepsze, żebyśmy siedzieli na swojej ridnej zemli i domagali się toho, aby nas przyuczyli z naszymi chorami, lisami do sebe, jak przyuczyli Podkarpacką Ruś, która była pod Madziarami. No toho nie można było ani choworyty, bo jak Niemcia wyhaniali, to nasze ludy zaraz zaczęli starać się, aż to by wsio to leszyty i chaty do Rosji. Pisma od Wysowianów i z Huty Nowej, Tarnopolskiej Oblasty. Anna Mamrosz pisze do tata Iwana Perocha w Jonkers. Drogi tatu, to ja Anna, odzywam się do was i pozdrawiam was duże krasno i serdeczno. List od was ja dostała, to jem się duże potiszyła, że jem się dowiedziała o waszym zdrowiu. Ja do was dwa listy pustyła, to się mi wernuli z Ameryki, a adres ja mała starej, taki jak i tot. Duże się mi cło persze, bo nie było naszej rodyny, aż teper nasz Andrzej przyszedł i już ma je swoją chyżu, blisko nas mieszkać. Andrzej jest brat Anny. Z początku nas było heł 300 rodyn z Wysoły, a teper doszli na jar druhy. To nas jest ponad 100 rodyn samych Wysowianów w jednym seli. Wsi zmy razem, tylko jeden Ukrainiec został się meczynamy. Hłysowi siany hoden był trymaty. Powodzenia nasze jest takie. Chliba mamy dost, ale jak to po wojni. Nie można wszystko dostaty, szto czelowik by chodził. Pyszete, Mykołajowe lipsze. To już lipsze, ale taki neje jak ma byty. Pyszete, żebyste mi posłali dasz to złachił. To kiedy wam na poczcie zagwarantują, że nie propadę, możecie posłaty. Bo heł nie może jeszcze kupyty. Pyszete, żeste do Durkota pisali, to on dostał wasze pismo też ten pierwszy jak ja. My razem susidujemy z Durkotą. Jeszcze wspomnę za mojego męża Mykołaja. On chwory na żołudok, bo heł bardzo choriaczo. Zaraz sące zabie. Dalsze pisze Juhaska, diłka Anny Mamrosz i wnuczka Iwana Perocha. Pozdrawiamy was z Didu,
Ja i Michał i Łanio. Michał i Łanio chodzą do szkoły, a ja już wychodziła. To ja wece chodzę z korołami. Mamy dwie koroły i troje telat. A koroły chodzą w trawie i po brichy. Sad mamy wielki. Kiedyście przyszli hełdidu do nas, to bym wam dała hruszok, szczepowych, jabłok takich jak hołowy, czereszen, sliwok okruchlanok, wszystko szczepowe. A z to dołu mamy zowsim dobru. Stajnia murowana i pod dachiłką. Jeden koniec chyży murowany, a drugi lipleny i pod sołomą. Zaorale z mechę tak jak i doma. Żyta sme posijali 2 metry, pszenyci 1 metr, a jarciu i wiusa tak jak i doma. Z początku się nam cło, a teper już ni, bo nas jest wece. Iwan Peroch nie znał, gdzie nachodzicie jechodiłka z ziacią, no wyczytał w gazety Karpacka Ruś adres Durkota i napisał na to adres. Oba pisma doszły. Ziać i Szczyt Wesoły pisał o swojej chworoty, to w piśmie Iwan Peroch dowidował się za jeho zdrowla. Teper diłka opisujesz to jemu trochę lipsze. No pisze o nasz, to sonce zaraz zabije. Kto by nie znał niczego za tot kraj koło monastyrysk, to bym ich podumaty, że tam w Ostocznie Haleczyni dystwytelno ludzie umierają od strasznej choriaczki. Przed tym Iwan Peroch pouczył paru pisami z Wesoły od tych, co stali się doma. To pisali jemu tak. My czuli, że wasza Anna i ziać pomerli w Rosji, bo tam dużo naszych ludzi pomerło. Dlatego lekko przedstawić sobie, jak utiszył się on, kiedy dostał pisma od diłki i wnuczki z Sowieckiego Sojuza i przekonał się, że to te słuchy z Wesoły były nieprawdziwe. Diłka pisze, że 2 pisma wrnuli się jej z Ameryki. Na pewno adres napisała nieprawilno. Na to zwarnął uwagę Iwanio Hunianka, że nasze ludzie duże często nie dają toczny adres. Amerykańska poczta nie duże ceremony cia z pismami z SSSR. Jak adres trochę niewyraźny, to posyłają nazad. Krajane hladają do rodziny i znajomych. Jasiunka powit gorlici. Anton Halatowicz, syn Wasyla Halatowicza, w piśmie do Julii Falenczak-Piąkers, dowiduje się za swoją rodzinę w Ameryce. Prosi napisaty, bo on by napisał, ale nie ma jej adresu. W piśmie żałuje się tak. Na mnie teraz ciężko, bo ja bohato poterpił w tą straszną wojnę. Na front ja był i po łagrach poneverałem się. A teraz nie mam komu ruku podaty. Andrzej Sawczak, rodom z Wołiucia, powit gorlici. W piśmie z Sowieckiego Sojuza dowiduje się za Sawczaka Petra i Szkębu Petra. Prosit napisaty na adres. Charkowska Obłast, Bliznycyjewski rajon, seło Rozdołowka, Sawczak Andrzej. Pismo prawosławnego świeszczennika z Florynki, Poczta Grybiu. Prawosławny świeszczennik na parafii w Florenci, Grybiuskiego powita w piśmie do odcia Fanygy w Ameryce pod datą 4 wiosnia tego roku predaje dejakie nowosty o życiu naszych ludzi na Lemkoszczyni. Domaju, że to na Lemkoszczyni nie ostało się Lemków bolsze jak 30%. I z bywszego prawosławnego duchoweństwa ostał się na swoją miejsce otec Dymitrij Chylak w seli Izbach. Ostalne duchoweństwo ili wyjechało dobrowolno na Wostok, ili rozbieżało się w czasie prynudytelnego wyselenia. Preselenie znaczała odbywałość dobrowolno, po żełaniu, a potem, że był skoryte akcyju repatriacyj, diwale tak nazwane wypowiedzenie. Wojsko i milicja przyprowadzili furmanki z drugich polskich seł i zastawlali naszych ludzi składaty na fury, że kto mi ich zabraty ze sobą, i tak pod strażą odwozyli ich na stacyju. Tam były ukraińskie delegaty i kto zapisał się dobrowolno, to wyjeżdżał na sowiecką Ukrainę z transportem. No kto nie chodził zapisać się, to wertał się nazad do domu, ale za to czas jemu wsio zabrali z gospodarki. No sława Bogu, z tym było dokończone 15 junia, czerwcia i kto ostał się, to siedzieć na miejscu. W Perunci ostało się 46 prawosławnych rodzin, w Czerni 15, Kamiani 5, Śnitnyci 20, Banyci 44, Izbach 3/4 wsego przychoda, Boguszy 61, Korolewi 29 i tak dalej. Do jakie cerkwy stoją zowsim pustymi, tak jak ich z nich zabrali przychorzane przy odjeździe bukwalno wsio. Na premier w Śnitnyci, Kamiani, Czerni i druhych. No w Perunci, Banycy, Korolewi, Boguszy, w cerkwach wsio na miejsce. Na Lemkoszczyni dejstwują dnyni lecz 3 prawosławne przychody. Florynka, Izby i Bortne. No i za to blahodaranie Bogu, że prawosławie nie propało tut, a był silny natysk ze strony katolickich księdzów, które chodili wykorzystaty podchodziaszczy moment. Po mery sił i wozmożnostej objedyniamy ostawszych się prawosławnych ludzi i mamy nadjeżdżu, że nie skolko przychodą i jeszcze zmożemy ustroity, chociaż to soprierzeno z wielkimi trudnostiami i z których najbliższa materialna strona. Przychorzan mało, a one duże bidny pośli wojny.
Im trudno okrypnuty, bo zemla zapuszczena, skota mało, konej majże nit. W Perunci ostała się odna łoszat na ciłe seło. No z tym można by daty sobie radu, jeśli by tylko na stale spokojne czasy. Na żal, to hojszcze nit. Słuczają cię często noczne wizyty ludy i z lisą. Przychodziat w seło i zaberają, co poluby cię, hołono produkty, a często i skot. A potem dniom własty wedu do rozsiedlowania i aresztują ludej. Kromi toho, bywale słuczaj ubójstw i podpałą. Передає вам привід отець Антоний Т., котрий був перед війною на приході в селі Тихані, а тепер командирований сюди для організації приходу і пару неділь служить в Богуші, королеві. Он 3 місяці тому вернувся із Сибірі, як репатріант, куди попав в 1940 році разом з родином. Всяке должностно он там проходив. Був і колгозником, і трактористом, і маларіом, і бруковщиком, і лісорубом, а в пошлідніх часах був уж на приході. My siedzimy bez wsiakoj ruskoj gazety i cerkownego żurnala. U nas w Polsce nie zdaje się na ruską języci niejaka gazeta, a wypisaty jest zahranyci nic możliwości, bo nic sposobu wysłaty podpisanu płatu. Dalsze prosit posłaty jemu gazetu Karpacka Ruś, cerkowny wistyk i po możliwości i prawosławny kalendarz.

0: Archiwalne listy z gazety Karpacka Ruś. Czytała Natalia Małecka-Nowak.
1: Pierwozłannej. Andrejku, synoczku, my zyrodko. I jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadziei rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę kraj, witczy, pidesz, synoczku. Prawda, że pidesz. A może i krest ponesty bude trzeba. Ponesesz, synoczku. Ponesesz. Ponesesz.

0: ich poproszę.
1: W tych miejscowościach,
0: które
1: mają
0: kolację,
1: to jest
0: rewelacyjne.
1: Ja się
0: wiesz.
1: Ja się zajęłam organizacją. I ta forma tej kolacji była świetna, bo nie kolidowała nam.
2: Melisa Hołka się kłania, antropolog sądowy. Obecnie siedzimy w grobie, w którym znajduje się kilka czaszek, konkretnie 4 czaszki. Widoczne najbardziej są 3. Jedna jest w profilu pionowym, zdecydowanie zniszczona. Mamy tutaj dużo układów anatomicznych, dlatego że mamy całe stopy w butach. Mamy 6 butów i są to 3 pary. Więc mamy na pewno 3 pary stóp. Te buty są za duże do tych stóp, bo patrząc po kościach i sądząc po tym, ile by było tkanek miękkich na tych kościach, zdecydowanie są te buty za duże, przynajmniej o 2 rozmiary, więc żołnierze zdecydowanie nie mieli swoich butów, tylko jakieś odzyskane, zapożyczone.
3: Nazywam się Jolanta Harna. Mieszkam na Osławicy. Z wykształcenia jestem biologiem, ale mieszkam tutaj w gminie Komańcza już, powiedzmy, ponad 30 lat. I poznałam jej różne tam ciekawe aspekty tej gminy. I tak się jakoś wstało, że zaczęłam się interesować. Tutaj miał być zrobiony taki przepęd owiec z Rumunii do Czech przez Piotrka Kuchuta, Bacę z Beskidu Śląskiego. Zaangażowałam się w to. Zrobiliśmy taki festyn w Łupkowie na trasie tego przejścia owiec. No i na jednej z takich spotkań związanych z przygotowaniem do tego przejścia zupełnie przypadkowo rozmawiałam z Robertem Bańkoszem i on mnie zapytał, dlaczego my tu w Komańczy nie zainteresujemy się cmentarzem w Łupkowie. Ja mówię, Robert, ale jakim cmentarzem? No jest tam cmentarz łomkowski, może trochę zaniedbany. A on mówi, nie, ja nie mówię o łomkowskim, mówię o wojennym. Ja mówię, cmentarz wojenny w Łupkowie, Robert, ale to nie ma cmentarza. Robert mówi, zapytaj Edwarda Orłowskiego. On wie. No to zapytałam Edwarda Orłowskiego. No i pojechaliśmy z panem Edwardem do Łupkowa i on mi pokazał faktycznie miejsce, gdzie jest cmentarz wojenny. No tam nie było dać nic całkiem. Płaskie, puste miejsce na dolnej części cmentarza, starego cmentarza łomkowskiego. No i faktycznie zmartwiłam się, że jest cmentarz wojenny, nic się z tym nie dzieje. Zaczęłam ustalać fakty. Okazało się, że pół cmentarza należy do osoby prywatnej, pół jest działką starostwa. Na cmentarzu łomkowskim rosło mnóstwo uschłych albo usychających jesionów. Ledwie tam można było przejść. No więc zapytałam starostwa, czy zamierzają usunąć te drzewa z cmentarza. Powiedzieli, że nie, bo nie mają na to pieniędzy, ale jeżeli ktoś chce, to może to zrobić, tylko jakąś taką, żeby się zobowiązał, że będzie to robił starannie. No i powiedziałam, że okej, nie. Więc dogadałam się z kolegą, który jest pilarzem, że on po prostu to wytnie, w zamian biorąc sobie to drewno. No i całą zimę wycinaliśmy te drzewa z cmentarza, usunęliśmy je. No tak trochę się poprawiło, ale dalej nic się nie działo.
2: To w tej chwili znajdujemy się dokładnie przy fundamentach tego Totten House, czyli tej tak zwanej trupiarni. Widać, że jej zarys jest uchwycony w połowie ze względu na to, że druga część wychodzi już poza obecnym terenem cmentarza. Widać, że on kiedyś zajmował większą przestrzeń i że współczesne ogrodzenie nie oddaje tak naprawdę jego całego obszaru.
4: Wysiduje Barbara Witkowska z Instytutu Archeologii Jagiellońskiego Uniwersytetu ta usłuchowej pracowni Gaja.
2: Te fundamenty są dość liche, ale to był prawdopodobnie budynek drewniany i też jego funkcja była taka, że nie musiał być zbyt solidny, bo tutaj tymczasowo po prostu przechowywano ciała przed ceremonią pogrzebową. Też powstanie tego budynku było związane z tym, że pod koniec XIX wieku ówczesny zarządca tych terenów, czyli po prostu monarchia austro-węgierska, bo to był zabór austro-węgierski, wydała dekret na temat tego, że na terenie cmentarza powinien się znajdować jakieś miejsce, gdzie tymczasowo będą deponowane zwłoki do czasu ceremonii pogrzebowej, ze względów po prostu czysto sanitarnych. Niekoniecznie we wszystkich miejscowościach tutejszych podkarpackich ten dekret był szanowany, ale wygląda na to, że w Łupkowie faktycznie taka trupiarnia powstała i właśnie w tej chwili nad nią stoimy. To jest niewielki budynek, on ma około 4, może 6 metrów kwadratowych, więc nie jest to jakaś duża przestrzeń, ale no, na swoją funkcję wydaje się, że w zupełności wystarczająca. I tutaj, ponieważ widać, że nawet trupiarni nie udało nam się uchwycić w całości, to dokładnie obok tej trupiarni miała się znaleźć kolejna mogiła masowa. Zaraz za trupiarnią jest skarpa, więc jeżeli ta mogiła faktycznie powstała, to ona tak naprawdę znajduje się w tej skarpie i ulega w tej chwili dość silnej degradacji niestety. Aczkolwiek trzeba przyznać, że nigdzie w tej skarpie nie zaobserwowaliśmy żadnych szczątków ludzkich, bo specjalnie tam chodziliśmy, robiliśmy obserwacje po deszczu, po burzy. Nic tam nie jest wymywane. Między innymi dlatego, że skarpa została dobrze zabezpieczona roślinnością.
3: Ja tam sadziłam te derenie i tam nigdy żadnej kostki nie było.
2: Tak, tak, tak. Tam nie ma takich... Derenie dobrze chronią tą skarpę. Ale nie mamy pewności, czy ta mogiła powstała, bo nie mamy do niej dostępu. Musielibyśmy naruszyć tą skarpę, a to nie jest dobry pomysł, bo przy okazji zdestabilizowalibyśmy teren, więc nie ruszymy tego po prostu ze względów. Za naszymi plecami znajduje się już zasypana mogiła, dlatego że my nie mamy w zwyczaju ekshumować tych szczątków. Oni tutaj zostają, ponieważ w ogóle cmentarz komasacyjny w swoim założeniu miał być docelowym, ostatecznym miejscem spoczynku żołnierzy, którzy zginęli na froncie. Więc my jakby szanujemy tą decyzję i wszystkie analizy, wszystkie badania przeprowadzamy na miejscu i po ich przeprowadzeniu przykrywamy ich i ponownie zasypujemy. Oni tutaj zostają, nie są nigdzie stąd wywożeni i ich szczątki znajdują się zgodnie z założeniem na cmentarzu komasacyjnym. Dotychczas niestety nie udało nam się znaleźć żadnego nieśmiertelnika, ani niczego, co pozwoliłoby nam zidentyfikować ludzi tych, tak żeby na przykład powiadomić rodzinę, czy jakieś osoby zainteresowane. Szukamy. A co? Może kiedyś nam się uda znaleźć.
3: Zastanawiam się, co tu można zrobić. No i wtedy się okazało, że będzie przez gminę Komańczaszec wprowadzony gazociąg. No, długo nie można było się w ogóle dowiedzieć, jak on będzie szedł, bo po prostu to nie było wyjaśnione mieszkańcom. Ale wreszcie pojawiła się mapa tego gazociągu i gdzieś tam była w gminie. Zupełnie przypadkiem, będąc w gminie, zwróciłam okiem na tą mapę i ze zdumieniem zobaczyłam, że planowany przebieg gazociągu jest przez działkę, gdzie jest cmentarz wojenny. No więc zapytałam urzędniczki, która się tym zajmowała, czy ona wie, że tam jest cmentarz. Oczywiście nie wiedziała, ale zmartwiła się, że jest taka sytuacja. Więc poprosiła tych projektantów, żeby się zjawili w gminie i wyjaśnili, co z tym zamierzają zrobić. Oni powiedzieli, że po prostu projekt jest zrobiony, koniec i tak będzie. Ale przekażą inwestorowi, czyli jakby Gaz-Systemowi i tak dalej. No myśmy obie nie uwierzyły, że oni coś z tym cokolwiek zrobią. Stwierdziłam, że muszę działać. No i zaprosiłam do wyjaśnienia tą sytuację konserwatorowi z Krosna, zabytków, starostwu, gminie, pani Uliarz od mogił wojennych z Urzędu Wojewódzkiego. No komu tylko mogłam. Zjawiła się komisja, bardzo szybko, w ciągu 3 tygodni na cmentarzu zjawiła się komisja, kilkanaście osób. No i wszyscy, no i przedstawiciele Gaz-Systemu. Kilka godzin myśmy tam robili różne ustalenia i wreszcie stanęło na tym, że jest możliwość techniczna zrobienia przewiertu pod cmentarzem, żeby go nie rozkopywać. Panowie z Gaz-Systemu mieli świetne pomysły, że oni cmentarz przeniosą w jakieś godniejsze miejsce. Ja mówię, panowie, ale miejsce bitwy nie jest godne dla cmentarza wojennego, co chodzi? Pani Uliarz mówi, panowie, no nie ma takiej możliwości, cmentarzy wojennych się nie ekshumuje, ustawa tego zabrania. Panowie zaczęli protestować, że przewiert to 1 000 000 złotych będzie kosztować. No mówimy, no ale co nas to obchodzi, nie? Po prostu tak trzeba zrobić. No i rozeszliśmy się. No i pół roku później okazało się, że tak została zrobiona zmiana w projekcie, będzie przewiert. No bardzo mnie to ucieszyło, znaczyło, że cmentarz nie zostanie zniszczony. Potem się zaczęły następne problemy, bo wycinali drzewa, przejeżdżali przez cmentarz. Gaz-System sobie zdał sprawę, że nie jest w stanie upilnować podwykonawców, żeby jednak nie chodzili sobie na skróty tamtędy. W związku z tym zaproponował, że cmentarz ogrodzi za własne pieniądze. Właściciel prywatny cmentarza się zgodził, cmentarz został ogrodzony. A ja cały czas, ja jestem biologiem, przypominam, nie znam się na tym wszystkim. Lubię historię, ale nie miałam aż tak dobrej wiedzy, żebym wiedziała, gdzie szukać, cokolwiek się dowiedzieć. Więc dosyć rozpaczliwie szukałam przez internet kogoś, kto mógłby mi jakoś pomóc. Na forach poświęconych pierwszej wojnie zapytywałam, dostawałam jakieś odpowiedzi, ale to wszystko były jakieś takie szczątkowe rzeczy. No i któregoś dnia na cmentarzu poznałam pracownika Gaz-Systemu, który nam przyjechał wtedy prywatnie na urlop. Grześka Gąskę, który był zafascynowany, no jest do tej pory historią, a w szczególności go zafascynowała właśnie kwestia cmentarza wojennego w Łupkowie. I po prostu wręcz mi powiedział, czy on mógłby mi jakoś pomóc. Ja mówię, że tak, każdego proszę o pomoc. Jeżeli jest w stanie jakoś mi pomóc, bardzo proszę. No i zaczęliśmy szukać już wtedy we dwoje. Przypadkowo znaleźliśmy miejsce do badań, tak zwaną popówkę, i konserwator skorzystał z naszych wskazówek i popówka została zbadana, przeniesiona. Ucieszyliśmy się, że to coś to dało. No i tak oboje już teraz, prawda, rozpytywaliśmy, gdzie mogliśmy, i któregoś dnia do Gąski odezwał się człowiek, który napisał, że w sumie to być może jego firma mogłaby zrobić badania archeologiczne, bo co prawda tak daleko na wschód nie badają, ale może by zrobił tego cmentarza, żeby jakoś go tam znaleźć. Okazało się, że ta firma to jest UJ, a ten człowiek to jest archeolog z UJ-u. No, cieszyliśmy się ogromnie. Szczególnie, że w międzyczasie były zrobione takie bardzo skromne badania archeologiczne na zlecenie Gaz-Systemu, i pani, która, archeolog, która to robiła, stwierdziła, że nie ma tam pochówków. Zrobiła bardzo takie małe wkopy, stwierdziła, że tam nie ma nic. No więc to już wyglądało niedobrze. Ale niezrażony archeolog, pan Marcin Czarnowicz z UJ-u, stwierdził, że oni to w ramach tam praktyk, jakiegoś tam projektu zrobią. No i faktycznie zostały zrobione wykopaliska na badania archeologiczne na cmentarzu w Łupkowie, i okazało się, że owszem, są tam pochówki z pierwszej wojny, jak najbardziej.
2: Pracujemy tutaj w ramach projektu Karpackie epizody Wielkiej Wojny, którego kierownikiem jest dr Marcin Czarnowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Instytutu Archeologii. Ja prowadzę tutaj, koordynuję badania terenowe. Moje nazwisko Barbara Witkowska, ja pracuję, reprezentuję firmę Pracownia Usługowa Gaja. Oprócz tego naszym głównym antropologiem naszego projektu jest dr Anita Szczepana, która od wielu, wielu lat z nami współpracuje. Jesteśmy za to jej bardzo, bardzo wdzięczni. Z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tu w terenie analizy wszystkie antropologiczne wykonuje dla nas pani Melisa Hauke z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Od wielu lat współpracuje również z nami Andrzej Jastrzębiowski z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Oprócz tego w ogóle ten projekt funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, dzięki niesamowitemu wsparciu władz po prostu gminy Komańcza, która nas tu wita zawsze z otwartymi ramionami i która od strony logistycznej po prostu ułatwia nam nasze badania, udostępniając nam budynek szkoły, dostarczając nam różne rzeczy, które nam ułatwiają tutaj życie. Ja muszę przyznać, że ogólnie w żadnym innym miejscu Polski archeolodzy nie są witani tak z otwartymi ramionami jak w Bieszczadach. Tutaj ogólnie lokalni mieszkańcy po prostu sami z siebie oddolnie mają taką potrzebę poznawania historii, że my jesteśmy tutaj witani z bardzo dużą dawką serdeczności, na którą no nie w każdym rejonie Polski uczciwie rzecz biorąc możemy liczyć. I również nasze działania od wielu lat, zarówno od strony finansowej, jak i po prostu czysto formalnej, wspiera Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy. I współpracujemy z różnymi lokalnymi stowarzyszeniami. Naszym partnerem w naszych działaniach jest Stowarzyszenie Opiekunowie Bieszczadzkiej Historii, wraz z którym i Gminnym Ośrodkiem Kultury i właśnie Stowarzyszeniem Opiekunowie Bieszczadzkiej Historii piszemy projekty, dzięki którym finansujemy nasze działania.

0: Nazywam się Andrzej Jastrzębiowski. Ja z wykształcenia jestem konserwatorem dzieł sztuki. Na co dzień pracuję w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, a w wolnych chwilach, właśnie w wolnych chwilach, korzystając z urlopu w swoim muzeum, współpracuję właśnie z UJ-em, no i też z gminą tu Komańcza przy pracach prowadzonych przez UJ, przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Siedzimy obecnie na schodach do cerkwi, które odkopałem 2 tygodnie temu. Tak, razem ze studentami. Najpierw wykarczowaliśmy całe tutaj to krzaki, krzewy, a później, no taka była idea, że taki pomysł się narodził, żeby uwidocznić tą obrys cerkwi, ją jakby umiejscowić konkretnie. I no to jest już, w zasadzie to jest już moja trzecia cerkiew, przy której pracuję. Na poprzednich wakacjach pracowaliśmy w zeszłym roku na cerkiew w Zubańsku, a 2 lata temu i 3 lata temu na cerkiew na Woli Michowej. Na Woli Michowej też mieliśmy plany odkopać schody, nie udało się. Na Zubańsku też nam się nie udało jakby namierzyć na schody, a tutaj bardzo ładnie one są czytelne. I dlatego też możemy tak sobie usiąść pięknie na nich. Jest bardzo dużo monet i to z różnych okresów historycznych i też oprócz monet dużo szkieł, no to z wybitych szyb okien. Ja podejrzewam, że część z tych szkieł to nawet może być jeszcze w czasy wojenne z 1914, ten konflikt 14-15, gdzie też cerkiew była ostrzeliwana. Tu się z jednej strony ukrywali jakby wojska carskie, z drugiej strony byli Austriacy, więc na pewno też okna nie przeżyły tamtego czasu. Więc szkła niewiele jest niestety, niewiele jest gwoździ i jakby takich gwoździ, które były wykorzystywane jakby do budowy cerkwi. To znaczy, że też jakby nie rozbierano cerkwi tak jakby tutaj na miejscu, tylko jakby tak całe elementy jakby zabierano i gdzieś to, bo zachowały się w bardzo... Znaczy niewiele jest to. Jednak największy zbiór stanowią monety. Najstarsza moneta z 1767 roku. Grosz Stanisława Augusta, krajcary, później halerze i nasze już później złotówki i grosze, czyli złotówki. Znaleźliśmy jedną 5-złotówkę srebrną i tak poza tym to 2,5 groszy monetki. Wszystkie nasze monety, bo tak jak możecie sobie zobaczyć, my kopaliśmy tylko przy jakby fundamenty dookoła, tak? I wszystkie monety, które znaleźliśmy, znaleźliśmy jakby w obrębie fundamentów, czy pomiędzy kamieniami, czy zaraz gdzieś z boku, tak? Ciekawostką jest właśnie, że przy północny narożnik, zaraz za nawą główną i pomiędzy apsydą, tak? A nawą, w jednym miejscu, tam jakby w ścianie, w murze, 6 krajcarów. 3 monety, 6, o nominale każda 6 krajcarów. To takie. I one były wszystkie skupione jakby w jednym miejscu. No i to ten fakt właśnie tej lokalizacji tych krajcarów to może nawiązywać do tradycji, tak? Do tradycji kładzenia monet na węgłach w trakcie budowy cerkwi, aby przynieść szczęście, czy tak?
1: W związku z tą budową gazociągu jeden z tych okręgów był zagrożony i my dokładnie założyliśmy sobie wykop tak, żeby złapać ćwiartkę tego okręgu i sprawdzić, czy faktycznie pod nimi są szczątki żołnierzy poległych tutaj podczas walk o Przełęcz Łupkowską. I okazało się, że faktycznie znaleźliśmy wówczas 2 mogiły masowe, w której przebadaliśmy tylko odcinki, bo celem naszych badań nie było jakby policzenie dokładnie ile osób tutaj, ile jest złożonych, tylko po prostu udowodnienie, że oni są. Te badania miały taki charakter półratowniczy ze względu na okoliczności, w których się działy. Nie dysponowaliśmy wówczas żadnym planem archiwalnym, żadnymi mapami ekshumacyjnymi dotyczącymi Łupkowa, nic takiego. To pozyskaliśmy dopiero po naszych badaniach. I teraz tak. Wyszliśmy stąd z taką wiedzą, że na pewno te 2 okręgi istnieją. Jeszcze podczas badań w 2020 roku próbowaliśmy udowodnić istnienie tych mogił poprzecznych. Wówczas nam się nie udało, bo założyliśmy wykopy po prostu nie mając planu i źle wcelowaliśmy, bo jeden z naszych wykopów był tutaj, czyli zupełnie poza mogiłami. A tutaj się dosłownie z tą mogiłą rozminęliśmy. Granica mojego wykopu to była granica tej mogiły. O tyle się z nimi rozminęłam. Więc wydawało nam się, że te poprzeczne mogiły w ogóle nie zostały wykonane. zbadane. Natomiast później po badaniach z 2020 udało nam się dzięki naszemu współpracownikowi Grzegorzowi Gąsce dotrzeć do materiałów archiwalnych, które są przechowywane w Lwowie. On tam wykonał potężną kwerendę w materiałach archiwalnych i znalazł oryginalne projekty cmentarza Łupkowskiego, wykonane ręką pana Grinbergera, Artura Grinbergera, projektanta tutejszych w ogóle cmentarzy komasacyjnych, na których ewidentnie było widać, że powstały dwa zdwojone okręgi i między nimi były dwie mogiły poprzeczne, które były, i te okręgi były flankowane z dwóch stron pojedynczymi mogiłami poprzecznymi. Oraz plan z 30 roku, już nie grinbergerowski, na którym ewidentnie widać, że do tych mogił poprzecznych już polska strona, która przejęła te tereny po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, dostawiła kolejne mogiły masowe. I ten sezon, który mamy w tej chwili, jest poświęcony udowodnieniu, czy te projektowane mogiły faktycznie powstały. W większości faktycznie udało nam się odnaleźć, tą mogiłę, udało się nam odnaleźć te dwie mogiły. Natomiast w tym ostatnim wykopie, tam najdalej widocznym, mamy dwa puste wkopy, czyli zostały wykopane wkopy po to, żeby ściągnąć do nich ciała, ale ciała z jakichś przyczyn nie zostały w nich zdeponowane. Już mówię o tych czasach, kiedy te tereny były zarządzane przez państwo polskie. Tak jakby, nie wiem, czy oni ich nie odnaleźli w tych okopach, czy nie mieli map ekshumacyjnych, dlatego że my w Lwowie znaleźliśmy te mapy ekshumacyjne. Może nie mieli dostępu do tych map, w każdym razie jakby ich tu nie ściągnęli. Ściągnęli ich na tą południową stronę, a na północnej mamy dwie puste mogiły. I teraz tak, w tej mogile, tu mamy dwie mogiły i tak zwany budynek, Totenhaus, to się tak po niemiecku ładnie nazywa, po polsku nazywa się dość masakrycznie, ponieważ nazywa się trupiarnia, to jest oficjalna nazwa tego budyneczku. To jest rodzaj kostnicy. Jeżeli chodzi o tą kostnicę, to mamy tam taką sytuację, że my nie wiemy, czy to jest kostnica związana z cmentarzem Łemkowskim, czyli, który tu funkcjonował oczywiście przez cały czas istnienia wsi, miejscowości Łupków, czy to jest kostnica założona na potrzeby cmentarza komasacyjnego. Dlatego, że ona jest w stosunku do projektu Grinbergera taka trochę krzywa, nie do końca trzyma oś całego tego projektu. To jest jedna rzecz, a teraz podczas badań przy fundamentach trupiarni znajdujemy łuski rosyjskie, tak jakby jakiś Rosjanin stał za budynkiem trupiarni i się z niej ostrzeliwał z Austro-Węgrami, powiedzmy. To są nasze wstępne hipotezy, one na pewno będą wymagały potwierdzenia podczas analiz materiałów. Więc wygląda na to, że trupiarnia jako taka została założona na potrzeby cmentarza cywilnego, który tu cały czas funkcjonował. Ten cmentarz w ogóle ma taką dość skomplikowaną historię, znaczy skomplikowaną, długą przede wszystkim historię, bo nam udało się tu znaleźć groby sprzed początków XIX wieku, takie, które możemy datować na XVII-XVIII wiek. To są groby łemkowskie na pewno, związane tutaj z tym funkcjonowaniem tej miejscowości. I na tej najstarszej części cmentarza łemkowskiego został założony cmentarz komasacyjny, co oznacza, że w momencie przeznaczania tego terenu pod cmentarz komasacyjny miejscowa ludność nie wiedziała już o jego istnieniu. Czyli to musi być tak stary cmentarz, że ta część została zapomniana przez miejscowych najzwyczajniej w świecie. Nie czuli się już emocjonalnie z tą częścią związani. W tym roku również skupiliśmy się na odsłonięciu fundamentów cerkwi w Łupkowie i dzwonnicy, ponieważ jakby w pewnym momencie nasz projekt nazywa się Karpackie Epizody Wielkiej Wojny i poświęcamy się głównie badaniu jakby w przebiegu frontu, lokalnych fal, odtwarzaniu przebiegu okopów. I potwierdzaniu istnienia tych cmentarzy komasacyjnych, ale od początku jakby istnienia tego projektu poczyniliśmy takie założenie, że zawsze, jeżeli na jakimś miejscu kopiemy, to poświęcamy również swój czas jak gdyby odkrywaniu tego dziedzictwa cywilnego, czyli tego łemkowskiego, z którym mamy tu do czynienia. W tym roku sobie odsłoniliśmy fundamenty cerkwi łupkowskiej i właśnie walczymy o to, żeby dzwonnica była bardziej widoczna, bo dzwonnica jest cała zawalona i tak naprawdę my nie tyle kopiemy w ziemi, co odgruzowujemy dzwonnicę.
0: Zakłada się, że cerkiew została wybudowana w latach mniej więcej 1800-1815 i właśnie te krajcary, które znaleźliśmy w murze, wszystkie miały po oczyszczeniu, bo ja już je zakonserwowałem, wszystkie udało się odczytać na nich daty 1800 rok. Czyli to bite w 1800 roku. były. Czyli mogłoby tak, że później mniej więcej w tych pomiędzy 1800 a 1815 ktoś wykorzystał je właśnie do ułożenia na węgłach.
1: Tutaj fajnie widać po rozkładzie zabytków i różnych części budowlanych, że ta cerkiew i dzwonnica nie zostały celowo wyburzone i nie zostały, tak jak w Woli Michowej, jak robiliśmy planigrafię elementów cerkwi, to było widać drogę, którą cerkiew wyjechała z cerkwiska na spychaczach, a tutaj ewidentnie widać, że te rzeczy uległy po prostu stopniowej degradacji. Rozkład po prostu tych elementów dachu, elementów ścian wskazuje na to, że ta cerkiew nie była celowo wyburzana.
0: No,
1: ani dzwonnica.
0: Święcie przekonani, że akcja Wisła, nie? Tutaj odcisnęła piętno, a w 52 roku znaleźliśmy zdjęcie z 52 roku, gdzie dzwonnica jeszcze stała i cerkiew jeszcze stała, chociaż już... W 52? Chociaż już jakby fundamenty zostały, no bo to jest kamień na fundamentach kamiennych, ale jednak drewno. Gdzieś już tam siadła trochę w dół i już zaczynała się rozkraczać i wtedy myślę, że to był taki pierwszy sygnał, żeby ją później całkowicie rozebrać. Bo nie spalono jej, bo nie znaleźliśmy nic spalonego.
2: Nie wyjechali w akcji Wisła. Mieszkańcy Łupkowa wyjechali za Bóg i później teoretycznie tu ich nie było, ale tylko w teorii. I bo jak jacyś, nie wszyscy wyjechali, niektórzy poszli na Słowację, potem wrócili, także było tu trochę mieszkańców. I później był, no, stacja była bardzo ważna, prawda? I tam była obrona stacji, tu było dużo policjantów, czy milicjantów. I był atak UPA, który oni się obronili, ale na drugi dzień stwierdzili, że drugiego ataku nocnego już nie dadzą rady obronić, mieli za mało broni, znaczy no, amunicji. I wiedzieli, że żadna pomoc nie przyjdzie, bo tam był most zniszczony do Komańczy, nie? Więc musieli się sami ewakuować. I wtedy pobiegli na Słowację, bo wtedy i zabrali pociąg, przyjechali tym pociągiem, bo są zapisane wspomnienia ojca Wojtka Wysokina, nie? I tam jest takie stwierdzenie, że resztę mieszkańców ewakuowali tym pociągiem i policjantów. Czyli ktoś tu jednak był. No. To był chyba 46 albo 7 rok, nie? Teoretycznie mieszkańców nie było. I później, jak oni byli już pociągiem na górze nad Słowacją, to zobaczyli, że już Łupków został podpalony, ale to ta część koło stacji. Tutaj pożaru nie było, ale też nie było nikogo. I dopiero formalnie koło 57 tu zaczęło być PGR, nie? Czyli od 40, powiedzmy 6 czy tam 7 do 57 przez ten czas tu się działo co kto chciał.
0: No tak.
2: Jak chcą sobie coś wziąć, to sobie brał.
0: Tak, no właśnie.
2: Po prostu.
0: Potrzebował blachy,
2: tak, to
0: drewno.
2: Sobie przychodził i sobie brał. Tak? I nikt nie ma pojęcia, co się tu działo, bo nie było żadnego nadzoru ani żadnego.
1: W budynku trupiarni wewnątrz nie udało nam się znaleźć żadnych artefaktów kompletnie, natomiast na zewnątrz znaleźliśmy pociski i łuski, świadczące o tym, o czym już wiedzieliśmy wcześniej, że na terenie cerkwiska prowadzone były dość intensywne walki podczas I wojny światowej. Całe to cerkwisko to jest jedno wielkie pobojowisko i widać po prostu, że ta sytuacja, w przeciwieństwie do sytuacji na Zubańsku, którą też mamy dość dobrze rozpoznaną, była dość dynamiczna i cerkwisko ciągle przechodziło z rąk do rąk i czasem zajmowali je Austro-Węgrzy i byli ostrzeliwani przez Rosjan, a czasem zajmowali je cerkwisko w Łupkowie Rosjanie i byli ostrzeliwani przez Austro-Węgrów. I to jest sytuacja zupełnie inna niż na cerkwisku w Zubańsku, na którym kopaliśmy w zeszłym roku, gdzie widać, że za murkiem cerkiewnym siedzieli sobie żołnierze austro-węgierscy i byli ostrzeliwani przez Rosjan, ponieważ mamy tam łuski austro-węgierskie, które po prostu spadały obok strzelających żołnierzy i pociski rosyjskie, które do nich dolatywały. I też widać, że sytuacja tam była dość stabilna, ponieważ żołnierze austro-węgierscy, żeby nie łazić po błocie i po śniegu, wyłożyli sobie wzdłuż wewnętrznego lica murku cerkiewnego, wyłożyli sobie igliwie, żeby się nie ślizgali podczas biegania za nim. Także tam sytuacja była o wiele bardziej stabilna. Tutaj widać, że te walki miały zupełnie inną dynamikę. Znamy też zdjęcie powojenne dzwonnicy w Łupkowie, na której widać po prostu, że ona jest kompletnie ostrzelana. Cały tynk jest pełen takich charakterystycznych otworów po ostrzale. Częściowo oczyściliśmy tutaj również nagrobki stojące, cywilne kompletnie, ze względu na to, że mamy w naszej ekipie konserwatora zabytków, fachowca i profesjonalistę. On nam udzielił tutaj porad, w jaki sposób oczyścić kamień, w jaki sposób go zakonserwować i w tej chwili trwa konserwacja elementów metalowych za pomocą farby po prostu z odrdzewiaczem. Dlatego, że my zawsze właśnie dbamy o dziedzictwo łękowskie, równocześnie kopiąc cmentarze komasacyjne. Ponieważ my jakby wracając na te miejsca, do opuszczonych łękowskich miejscowości, nie staramy się przywrócić ich do cmentarzy, do stanu pierwotnego, bo uważamy, że takie całkowite uporządkowanie cmentarza cywilnego, czy łękowskiego, czy bojkowskiego, to jest po prostu zakłamywanie historii, bo oni nie wyszli stąd wczoraj, tylko jakby cała... Uważam, że takie utrzymywanie na tym cmentarzu takiego nostalgicznego krajobrazu dobrze oddaje tragizm sytuacji i ten fakt, że ich tu ciągle brakuje, że ich tu po prostu nie ma i zostali kiedyś stąd wywiezieni siłą. Dlatego nie staramy się tego cmentarza zbytnio uporządkować, tylko go zakonserwować w tym stanie, w którym się znajduje.
3: Agnieszka Musiał i jestem studentką archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. I bierzemy właśnie udział w badaniach naszej uczelni w Starym Łupkowie. No i szukamy cerkwiska i mogił pierwszowojennych. A ja jestem pod wrażeniem tego, że po 5 latach, albo 6 nawet, udało nam się w ogóle dotrzeć do tej cerkwi, do tej dzwonnicy, bo no ten teren tutaj wokół w ogóle na to nie wskazywał, że coś tutaj było i nic tu nie było widać, oprócz tych krzyży gdzieś tam przyrzedzonych w ogóle między drzewami i krzakami. No a tu się okazuje, że wszystko tutaj jest pod ziemią ukryte.
4: Jestem Karol. Ja przyjechałem w sumie w Bieszczady za namową mojej dziewczyny.

0: ze świadomości takich zwyczajnych ludzi.
1: Podczas odsłaniania fundamentów tej cerkwi wychodziło nam bardzo dużo kości ludzkich, więc przemieszanych, to nie były pochówki sensu stricte, tylko kości ludzkie w warstwie, dość rozdrobnione i prawdopodobnie świadczy to o tym, że ta cerkiew postawiona na początku XIX wieku została również postawiana na starym cmentarzu parafialnym i po prostu podczas wykopywania jej fundamentów naruszono stare pochówki i kości znalazły się na złożu wtórnym.
2: Jest tu troszeczkę bałaganu, aczkolwiek grób ten jest, bym powiedziała, bardzo relatywnie ładny, dlatego że jest dużo tych układów anatomicznych. Mamy tutaj całą kolumnę kręgosłupa.
3: Wysiduje Melissa Hauke, sudowy antropolog.
2: Większość kręgosłupa szyjnego, cały kręgosłup piersiowy z lędźwiowym, kością krzyżową. Jest nawet odłamana, co prawda, ale jest kość guziczna, która bardzo rzadko się zachowuje. Mamy w tym anatomicznym też położeniu prawą część miednicy. Niestety kość udowa prawa, która znajduje się po prawej stronie tego człowieka, jest obok panewki, jest zupełnie wykręcona do góry, więc tutaj było zdecydowane rozczłonkowanie. Niżej mamy kolejny układ anatomiczny, dużo gorzej zachowany, bo tutaj jest troszeczkę bałagan. Mamy 6 żeber prawych, 7 żeber lewych, tylko 7 kręgów. I tutaj jest kręg jeden lędźwiowy i reszta piersiowych. Mamy całą miednicę, niestety bez połówki osobno, niestety bez kości krzyżowej. Głowa, jedna, jak również druga, spoczywają pod butami. Tutaj był niestety bałagan. Dalej mamy kość miednicy, lewą stronę i poza panewką spoczywa kość udowa, która jest połączona z piszczelową i z strzałkową, które są anatomicznie do stopy, która spoczywa w bucie. Druga strona tej miednicy jest troszeczkę odłamana, natomiast ewidentnie tutaj jest jedna osoba w tym położeniu. Lewa noga byłaby ugięta w kolanie i stopa znajdowałaby się niżej. Prawa noga jest wyprostowana. Za tym konglomeratem znajduje się klatka piersiowa, która pomimo, że żebra są ładnie dosyć ułożone, to są dosyć przekładane, bym to tak nazwała, i do nich jest podłączonych kilka kręgów. Tutaj widzę dwa lędźwiowe, kość krzyżową i lewą część miednicy, i nogi od tej miednicy chowają się w profilu. Mamy tutaj troszeczkę za dużo nóg. Tak, ogólnie bym powiedziała, że ta konkretna mogiła jest bardzo ciekawa, dlatego że po pierwsze zachowały się te buty. To jest bardzo rzadkie, że zachowują się buty w tak dobrym stanie. Mamy przynajmniej dwie stopy, które są całkowicie zachowane, bo są obleczone butem. One są zupełnie zamknięte w tych butach, więc mamy je całkowite i te kości spoczywają na tkaninie, czyli ci żołnierze zostali pochowani w taki, bym powiedziała, bardziej cywilizowany sposób. W innych mogiłach nie jest to niestety tak ładnie zostawione. Niestety jest dużo mniej tych układów anatomicznych, także tutaj jest dosyć szczególna ta mogiła. Był pochówek cywilny, nie konkretnie tutaj na Łupkowie, lecz na Zubeńsku. Był to pan w wieku około 30 lat, który został pochowany w trumnie. Odsłoniliśmy jego część od połowy ramion do stóp w zeszłym roku. I w tym roku mieliśmy taką misję, ekspedycję tak naprawdę, żeby odsłonić jego górną część. Udało się to zrealizować. I właśnie na tej podstawie byłam w stanie określić jego wiek. Miał piękne zęby, znaczy ma piękne zęby, pełne uzębienie, bez ubytków, nawet z ósemkami dobrze wyrżniętymi ze szczęk i z żuchwy. niepołamany, naprawdę, no i patrząc też po twarzoczaszce, byłby to dosyć przystojny człowiek. W układzie zdecydowanie anatomicznym leżał sobie spokojnie w tej trumnie, także nie zaburzyliśmy go za bardzo, zostawiliśmy go oczywiście w takiej pozycji, w jakiej sobie spoczywał.

0: odpoczywał, tylko się z nim przywitaliśmy, opisaliśmy i położyliśmy z powrotem spać. Tak. Także zdecydowanie ciekawy przypadek, że w mogile masowej na cmentarzu wojennym znalazł się cywil w trumnie. To jest zdecydowanie bardzo rzadki przypadek, tak. Wczoraj w mogile masowej, tutaj w niższym odcinku naszych wykopów, została znaleziona czaszka około 20-25-latka z postrzałem. To jest ewidentny postrzał w lewą część czoła i trajektoria wskazuje do prawej części potylicy, a tak konkretnie szew węgłowy przebił ten pocisk i rozsadził tak naprawdę w tej części potyliczno-ciemieniowej tą czaszkę. Na pewno ten człowiek zmarł natychmiast. Są to obrażenia po prostu, które automatycznie od razu powodują śmierć. Więc przynajmniej nie cierpiał. Natomiast młody człowiek, zęby ósme były, tylko u góry, na dole nie było zębów ósmych. Co ciekawe, bardzo zepsute próchnicą. Jak na takiego młodego człowieka, szczególnie w tamtym okresie historycznym, 110 lat temu, tak zepsute zęby wskazują na to, że była to osoba dosyć zamożna, która odżywiała się słodkimi rzeczami. Bo praktycznie większość zębów była mocno zajęta próchnicą. Także zdecydowanie przypadek ciekawy, że byliśmy w stanie odsłonić jego czaszkę i zobaczyć tą trajektorię tego lotu. Bardzo to było ewidentne, zrobiliśmy odpowiednią dokumentację i zdecydowanie jest to taki, bym powiedziała, highlight tegorocznych wykopalisk na Łupkowie.
1: W momencie, kiedy tutaj wkroczyliśmy 3 tygodnie temu, to w zasadzie nie było tutaj widać kompletnie fundamentów cerkwi. Jedynym dowodem na to, że ona tutaj stała, jest ten krzyż cerkiewny, który jest tutaj pionowo wbity, który powinien się znajdować na bani cerkwi, na jej dachu. Natomiast z racji tego, że nie ma, cerkiew w Łupkowie się nie zachowała, to jedynym miejscem wyznaczającym jej lokalizację był właśnie krzyż cerkiewny. Po tygodniu naszych badań zaczęło być widać dokładnie rozplanowanie cerkwi, korony murów i fundamenty. I mamy, idąc od strony zachodniej, mamy schody wejściowe, przedsionek, nawę główną jakby. Właśnie tutaj oddzielone ścianą ikonostasową część z apsydą i zakrystię, która ewidentnie powstała później. Wychodzi nam tutaj z analizy fundamentów, że najpierw powstała główna bryła cerkwi, a później dostawiono do niej część z zakrystią. I podczas badań znajdowaliśmy bardzo dużo gwoździ, elementów drewnianych, świadczących oczywiście o tym, że zawaliły się ściany. Znajdowaliśmy monety, znajdowaliśmy bardzo dużo szkła, z tym, że to nie jest szkło witrażowe sensu stricte, okienne niewątpliwie, ale nie jakieś ozdobne. Mamy tutaj 5 centów amerykańskich, które świetnie się wpisują w historię łemkowskiej imigracji zarobkowej i ewidentnie widać, że część tutaj osób wracała, albo wracały po prostu pieniądze przysyłane przez te osoby, więc mamy tutaj 5 centów. Mamy tutaj w ogóle monety z czasów króla Poniatowskiego, która się pięknie wiąże z obozem konfederatów znajdującym się na pograniczu, obecnym pograniczu polsko-słowackim. Tu niedaleko w Łupkowie jest obóz konfederatów. Mamy stąd również monetę z orzełkiem bez korony. Więc te monety opowiadają nam całą historię Łupkowa. No nie mamy niestety monet XVI-wiecznych, które by pięknie zaczynały tą historię, ale mamy monety od Poniatowskiego po PRL.
2: Taka archeologia współczesna jest zdecydowanie ciekawsza ze względu na to, że po prostu ludziom jest łatwiej przyswoić taką wiedzę, która działa się stosunkowo niedawno i właśnie bardzo często mają właśnie dziadków czy tam pradziadków, gdzieś śledzą historię gdzieś swojej rodziny albo terenów, na których się wychowywali. A taka bardziej odległa archeologia, gdzieś tam właśnie epoka brązu czy tam kamienia, no to są bardziej odległe czasy i o wiele trudniej jest je zrozumieć dla takiego zwykłego człowieka, a jednak no to są już czasy tak naprawdę historii pisanej, gdzie jest dużo wspomnień, dużo książek na ten temat. Też jest dużo właśnie pasjonatów, wiadomo, gdzieś wykrywaczowców, tam właśnie pasjonatów takiej po prostu historii pierwszowojennej, czy tam po prostu konfliktów zbrojnych. To po prostu wszystko działa na wyobraźnię, bo no życie codziennych ludzi, tak jak my tu mamy cerkiew i właśnie cmentarze pierwszowojenne, no to jest wszystko ze sobą związane. To byli zwykli ludzie właśnie, którzy gdzieś teraz mają swoich gdzieś tam potomków, którzy mogą po prostu wrócić do tej historii. I czasami się tak zdarza w naszych badaniach, że polegli są identyfikowani i przyjeżdżają rodziny po wielu, wielu latach niewiedzy. To jest dopiero kawał historii i kawał dobrej roboty.
3: To już jest piąty rok badań. Piąty rok przyjeżdżają do Woli Michowej i robią po prostu kolejne badania kolejnych miejsc związanych z pierwszą wojną. Tak się złożyło, że inni archeolodzy też się zainteresowali. Marcin Mazurek bada z kolei góry, których są po prostu pozostałe pochówki takich pojedynczych żołnierzy. On robił tam badania i robił potem pochówki, ekshumacyjne cmentarze zakładał. Także no, jakoś tak się złożyło, że nie wiem, jakoś ten nieszczęsny cmentarz w Łopowie, który miał być przejechany przez gazsystem, przez gazociąg, nie jest przejechany i stał się jakimś taką inspiracją. Bardzo mnie to cieszy, że tak po prostu takie zainteresowanie się rozwinęło i to nie takie zainteresowanie, nie takie powierzchowne, ale takie prawdziwe, naukowe. Powstają jakieś fakty, jakieś opracowania, jest o czym rozmawiać na konferencjach. I pojawią się dalsze pytania, dalsze zagadki i myślę, że to nie jest koniec tych badań i to tak będzie jeszcze przez jakiś czas. Bardzo mnie to cieszy. Zapadaj, jestem biologiem, więc przychodzę tam na oglądać te wykopaliska i wszyscy mi opowiadają, co widzą, bo ja widzę niekoniecznie to, co prawda, co widzi archeolog. Ale cieszę się bardzo, że te zapomniane cmentarze z pierwszej wojny są ujawniane, ale przy okazji też są robione badania cmentarzy łękowskich, cerkwisk, odszukiwane są dzwonnice, jakieś tam mikropozostałości materialne tego, co tutaj kiedyś było i co wydawało się, że już całkiem jest ukryte w ziemi.

0: Kulturo vzën renumi të stuari shunja Limco Tower. Перед минулым 13-м международным биеннале Лемкинской русинской культуры Рутинале, яке отбылося в днях 23-24 мая в границе Ущурусском и Восоми, явился дальший номер часопису «Бесіда» пресового органу Стоваришоня Лемкіу. То число 2, 209 за місяць марець-квітень того року. W poślednim numerze przeczytamy medzańczoma archiwalny dopis pokojnego historyka Podkarpackiej Rusy Iwana Popa, informację Seweriana Kosowskiego o wystawie twórczości Epifana Drewniaka w Lignicy, dopis Petra Trochanowskiego pod nazwą Nikofor, odkrycia edukacyjnej sali w Centrum Kultury w Krynicy. Dalsze jest recenzja Andrzeja Kopczo o operie Hołos. Profesor Olena Duć-Fajfer pisze o kontekstualnym słowniku lemkiuskiego języka. Jest też dopis Demka Trochanowskiego o ojcu Wasylu Maściuchu, pierwszym apostolskim administratorem Lemkowino, i Natalii Małeckoj-Nowak o warszawskiej wystawie Formy Prysutności – Sztuka Lemkiu Karpacko-Rusyniu. Numer tot przypominat i o prekrasnym jubileju 95-lecia narodzenia Olgi Peregrym, aktorka teatru Stowarzyszenia Lemkiu. Jest i smutna część, gdy praszczamy pokojnego Sławomira Kaniuka. I szczelem paru dni po do 31 maja w Riaszowi będę możem zerati wustę utworzył dwóch artystok, Marto Krynicko-Orzech i Barbara Hubert, pod nazwą Przyklikania – Lemkowina w dialogu sztuko i pokoliń. Choć artystko chosnują do kremu malarsko jazyko, uczut ich refleksyje nad pamięcią miścia, doświadczeniu pogranicza i kulturną spadkowiną Lemkowino. Prezentowana robota tworzy Anwelu Mirową opowieść o historii dostomienności i o tym, co minęło. Marta Krynicka-Orzech w swojej artystycznej praktyce konsekwentnie sięga tutaj do wyzna Lemkiu. W prezentowanym na wystawie cykle przyklikania rozwijać skorsze zainteresowanie ikoną, ale w interpretacji jasno osadzeni w współczesnym malarskim języku. Twórczość Barbary Hubert chosnuje inczą wizualną strategię, ale tak samo mocno osadzeną w problematyce pamięci i wtraty. Artystka od roku podnima temu nieistniejących miejsc, połuszych seł, które zalali pod rezerwuar Solejskiego ozera. Na wystawie prezentuje paru swoich nowych malarskich cykliów. Wystawę można widzieć w galerii Wojewódzkiego Domu Kultury w Riaszowi. Korlicki powiat znalazł się w grupie beneficjentów postanowy Sejmiku Małopolskiego Województwa, która toka od finansowego podparcia lokalnych szpitaliów. Cały region dostanie razem 3,4 miliona złotych na inwestycje w ochronie zdrowia. Sejmik Małopolskiego Województwa rzeszył przyznać finansową pomoc samosprawnym jedynicom z całego regionu. Fondy będą przeznaczone na modernizację i doposażenie medycznych placówek. Gorlicki powiat otrzymał 200 tysięcy złotych do finansowania. Grosze będą przekazane dla szpitala imienia Klimontowicza w Gorliciach. Zawdzięki tej pomocy szpital zmoże przydbać moderną medyczną aparaturę, która ma prawo wpłynąć na poprawę jakości diagnostyki i lekowania pacjentów.
1: To były nowiny Radia LMFM.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

śpię, wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł.

Zazjem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wypriałaj.

Miałem sentyment do Takovercha. Pisałem go w Szwecji. I to ono w świecie, jeszcze w rokach dawnych. Tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenko i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wodę sundu. Jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczu dychaniał budeś darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

Йой, та де б він застівала? Олим, жони, помості мені.

0: Pana.
1: Żony, to wy by tu śpiewali do rana. Jest i pity, jeszcze. A znajcie, wróćmy, dużo fajnie, ja tu rodzicom wam powrócę, znajcie. Ale ja czuł, że raку вечірки проводять. Ja by chciał, żebyśmy z żonami poszli tam, tam paranie chłopy, a i żony nie paskuni u ракові. A no, żony, давайте, to pójdźmy do ракова.
2: Czekajcie, czekajcie, idźcie. Idźcie, ale ja nie puszczę was bez niczego z pustymi rukami. No. Bo w zaryczywie, kiedy idą ludzie z gostyna, to jeszcze im i dawać i flaszku, i zakuską napakują.
1: No, to i palenki na maliko dajcie na drogę.

Не думай. Про секунди звисока. А прийде час і сам збагатий.

Dvojuridne. Po szybie sleza tecze, oseny pierwsza. Zeleny jeszcze świt, lito odlemsto, kapinka smutku i pierwsza oseny po szybie tecze sleza. Po lici kapla wody tecze solena, zatumanene oczy po szybi za tamtom, bezdonia smutku i pierwsza solena po lici tecze woda kapla.

0: Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie na słuchowisku. Dneska następna część noweli Petra Polańskiego Czudny grobowy duch. Zapraszam bardzo serdecznie. Siedział win na pniaku i wynymał z ostrileckiej torby meryndziu. To była uhorska salona z papryką, pakiem siadowidał prosto z Mukaczowa. Przy moim jawliniu win stał. Przyłożył dołoń do oczy i wzerał się jak wożdź w perspektywu. Zaechkał. Hora z horą się nie zejdę. Cynesofron, syn Tymofija? Prywytał jem się ze wszytkyma. Wszytkyma? Osobliwi z kimsy. Tak się człowiekowy czudni dusza wlechła. Hejby miał buchą po hołowi, zalubował jem się odraz. To była dama. Diłka rentyjera zo Saliny. Serafina w czornym waterproti, pitrzyją puszysta, pełna tiulowa krysa, hołołka taje w niej, wsiakat jak rosa w puszyste kwitia. Oczy czorny, probywają się do duszy człowieka, chołocnych biei żar zarazom, syła jakysa do nich prykuwat. A to ty, biły lyczka, jakaż to bilist była i rosą srebrystrą pry zirnycy się wmywa i zilaber czornoklenok zbere, ja taka i biłosty nie budę. Maje, powidali ludę, swoi seretkę na taką bilist. Za kohutą, wariat, pić swytania na hranyciu idę. Hołowa dołą nie smotryt. Wyjdę na werch Dragosza albo na rotundu, a tam z madziarskich temnych magur, czeres czorny mraky, szto w lisach bezkonecznych dubowych poczywają, tam kraczat diduch, czornuch. Biła boroda, szołkowa, dołucha, dołżezna w cmach pławat. Diwa kosu czornu rozplitat, w bezkoneczny dubowy lis się wzerat, a dit czornuch pinom złatysto-jasną z morja dalekoho diłocze okruchłe lice wymywat. Bilije lice, bilije. Słońce za bukowyma lisami schodyt, mrak rozeganiat. Dit za hory się skrywat, a diocze lice prozraczną bilistiu jaśnije. Nie zalubowaty się w takiej lycznosty? Piną morską, złatystą, wymywani, nie zalubowaty się? Bywa kujuczy, zobrali się na zajaca. Śnich świżej, miachki, pryporoszył. Talem zaśli do mity i zajaciu nabije się na kopy. Jak wołonter prystał jem gunym. Nie tak byłbym prystawał do werbliu, szto po jarmakach, torchach do koszuta werbuwali, nie tak byłby ja dagdy do juaniu się zatichał, jak rado prystał jem do toj kompanii. Zoszmarł jem korzych, odił szeroki, okruchły, heidelbergski płaszcz i my podzielili się na grupy. Ja, heidelbergski rycar z diłką pensjasza Serafyną na kameralne stanowiska druhy na obocza, treti w lis. Takoj łowli w życiu jem nemał z taką damą, nymorodką, lisową bohynią i melesową żeną. Od niej dychat i żęska delikatnist i strast. Akuratni strast strilnycza, zlycia byje pełne życia i takoj wraz jakiesej bezwładnej, tużliwej podu.
1: Aż to było dale, doznate się po pererwi.

Den borął się z noczą, świtło łomyło się. Joho projatist zwytjażała nicznu temryjawu. Marmurowy, blido-prozraczny koloryt rozlał się po świtu. A jej lice, jak w statui, wyczuł jej profil na białym śniechu, odtin jej lycia marmurowo-blido-prozraczna. Ranisznia jasny nakłady słabej blesk na jej lice. Zaprawdy diva Rembrandta. Rucznyciom śnich rozhartat, a nie znajesz topit heidelbergskim płaszczom krych ledu popry moim serce rozbywać swoim pizryniom. Czuję, onaż to sy poszeptuje tak bezstarostliwi, slebidni. Dla niej świt da jakim rozkosznym igryskom tiszyć się tym świtom, zahopluje, powiełbys, romansuje. Lechky śniżyky tremtiat i litają do wywozdusi. To ty śniżnyky, szto wpale na jej lice, to zwizdoczky na neboskłoni, to małe cheruwymky, angelyk lubują się jej krasą. Nic, ona sama efirną sylfidą pławat po falach i kupat się w perłowych kwitlykach śnieżnych. Zatremtił jem ciły, płaszcz heidelberski na chrudy zatyskam, tam w ochrudiach krach, wielki krach. Sołodkie poczucia mną owładnuło. Był jem na perszych schidciach dantowo raju, lechko ponych stupaty. Ta hołos jak syj klycze. Borbo, staje tu! Propała w moim serce żażda borby. Ja pereborął się ich pał do lubowy bezkonecznej. Lubowy. My iszli, oboje bez wydymojcili. Ponachlajmy, odozwała się Serafyna i śmieje się serdecznie jak dziecina. A to nevstrimlive nyczocho. Wy nesmutryte za ślidą? Probaczte, odpowił jem. Mi teper ne do borby. Ja pobidżenej. A, iszczy to trzeba było, żeby to a powiła. Ono zwuczało tak wnymajuczo, tak czudni, nedbaczo, tak dołcho i zminni, że ja do cna popał w chaos. Popry lis, my wyszli na werch połonyny. Tam my prystanuli. W lisi dali się czuty stryły, tych z naszej kompanii. Tam nie czuli dobry toho strilania. Ranisznie sące się wkazało. Promięciami swoima ciłowało różowe ranisznim chłodom lyczko diwy Serafyny. Nelem sące obnymało pociłunkom totolice. Iż czych tosy ho pestył. Wolonter w heidelberskim płaszczy ciłował to biłe lice, piną morską wymywane, zwizdoczkami srebrnyma posypane. Strastno ciłował ja to lice. Na Agnieszka to już wszystko. Zrobiło się nam bardzo romantyczni. Sama jem zahoplena tyma lubownyma opisami, kotry Petro Polański wywiął do swoich noweli. Za to zapraszam za tydzień na

Naszą małe jaleczkę, które mają ledwo 4 metry użyć do stiatia. A czą wy ty nadsia kras, buky, które mają po 100 rokiu? Cy na pewno znamy, na jakich zasadach gazduje się wytynką w lisi? Dobry dzień wszystkim słuchaczom z tej strony. Rady to was Roman Ciurek. W dnesznej audycji, która się zowe lisą, chciałbym powiedzieć, na jakich zasadach wytynać się drewa, kolesia to robić i czą tak, a nie inaczej. Zapraszam. Znam, że tykam się ku z tematu kontrowersyjnego, no ale i takie będą w tym programie. Znam też, że każdy może ma te swoje zdanie na ten temat, ale ja przedstawię ten problem od strony, powiedzmy, profesyjnej, lisniczej, że tak powiem, czyli od takiej, jakoj niawczyli na studiach leśnych i kotru uznają wszystkie lisnicze w Polsce. Musimy się w końcu trzymać jakichś zasad, inaczej wszystko by było w niezłym rozgardiaszu, jak to radiot. W każdym razie, nie raz i nie dwa ludzie widują mnie, czą wytynać się takie od frasa wielkie fragmenty lisa do zera, kras starych, prostych sosenty jaleci. Nie odpowiadam nikoli, przecież tak nie jest, lisniczy wytynają dla kawalczyki, no bo tak nie je, no faktycznie tak się dzieje. Ale dumam, że bardzo kluczową odpowiedzią tutaj są dwa słowa. Wiek rębności, który w zasadzie nie znam jak dobry przełożyty na nasze. Za to jeszcze raz powtórzę po polsku. Wiek rębności. Każdy posadzony gatunek, który rosnie sobie w lisi, ma taki swój wiek. I jest to wiek, w którym dany gatunek, dane drewo, będzie miało najlepsze drewo w sensie technicznym, czyli pod względem na przykład konstrukcyjnym. Jak już wspomniał, wiek to dla każdego gatunku jest różny, ale przeważnie jest to około 100 roku dla tych najbardziej pospolitych gatunków. Dla przykładu sosna, swój najlepszy wiek do wytynki ma właśnie 100 roku, modreń 110, a szkwirc, hrab na przykład 80. Ale właśnie to nie jest powiedziane, że takie drewo typowo użytkowe, z którego korzystamy, powstało z takich starych drew. Większość właśnie takiego użytkowego drewa, z którego korzystamy na sztoden, pochodzi z innego drzewa. I tutaj wracamy do samego początku, do momentu, w którym lisniczy sadzi drewa. Oczywiście nie sadzi ich sam, bo pewnie by się zamorył, a pomagają mu inni pracownicy z lisiu. W każdym razie istotne jest to, jak sadzić się drewa. Tak jak każdy gatunek ma swój wiek, w którym powinno się go wytynać, tak i każdy gatunek ma swoje określone wymogi, kiedy chodzi o to, jak go będziemy sadzić. Tutaj przytoczył następny termin z lisnictwa, czyli więźba. Więźba jest to określenie, jak gusto będzie posadzona dana uprawa, czyli w jakich odległościach od siebie będą pojedyncze sadzinki danego gatunku. Jak już tak lisniczy wytyczyć więźbu i ludzie posadziać małe sadzinki, to lis sobie rosnie. Rosnie. Jak dumate, jak długo nic się w nim nie robić? Pewnie niektórzy dumają, że przez to 100 roku od posadzenia lisniczy już na tej dilanci mają fajrant, ale nie, to tak nie jest. Już w zasadzie po paru rokach od posadzenia, po około 5-10 rokach, to w zależności od warunków i oczywiście w wielkim przybliżeniu, lisniczy zariadzać pierwsze wytynania na taki dilanci. Są to tak zwane czyszczenia. No i pewnie Weksi zadaje sobie takie zwidania, no to poczto na sadyle tyłku drew, jak już po paru rokach wytynają. Jaki to ma sens?
Przecież z takich tonisich derewoch nic się nie da zrobić, chyba że tak to by siedział i struchał tak jak wykałaczek. No ale posłuchajmy kuściok muzyki i po krótkiej przerwie wernu do was z tą temą i wyjaśnił, o co chodzi z tym prudkim wytynianiem. Posłuchajmy teper kapeli Peter Beach Project z pisneczką Primaszowo Serce i wertamy już za chwileczku.

wertamy do temy wytynania drewok. No i przed przerwą im powiedział, że wytynamy ich po około 10 roków od posadzenia. No i jaki to ma sens? Pewnie powiste, że przecież z takiego materiału lecz nie budę. I fakt, to jest kus prawda, bo z tych drewok lecz za bardzo produktywno one budę, ale zabieg tot jest bardzo określany jako zabieg pielęgnacyjny, nieprodukcyjny. Usuwać się toty derełka, które widno, że źli się rozwijają, których imat da jaka chłorota, albo też toty derewa, które zamicno się rozwijają i w przyszłości będą bardzo tłumyte toty derewka koło siebie. Eliminuje się na tym etapie też toty gatunki, które da jak same się zasijale i mogliby narobić kus bidy między tyma, którym my zme zasijali. Ciłe clue, jak to radiat tego procesu, to to, żeby zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju dla tych derełok, które najlepsze rokują na przyszłość. To toż to zostaje wytiate, najczęstsze lyszać się na tej powierzchni do naturalnego rozkładu, po to, żeby niejako nawesty zemlu i żeby toty derewa, które mają potencjał, mali jeszcze lepsze warunki do dalszego wzrostu, zawdzięki ich braciom, tak powiedzmy. No i jak myjad da jakie 25 roku od posadzenia, lisniczy zas wchody na to tu samą powierzchnię i zas określat derełka, kotry nadają się do wytynki. Na tym etapie już można pozyskać da jakie derewo, kotre nadać się na jakiesy surowiec. Takie zabiegi w tym wieku nazywamy trzebieżamy. I zas, tak jak i na początku, lisniczy perechodyć ciły to lis i wybierać, kotry derewa nadają się do wytiatia, a kotry najlepsze leszyty, żeby tworzył się nam kras lis. Wytynać się toty, kotry mają do jakie wady, kotry są chłory, albo toty, kotry będą ewidentni przeszkadzaty dalszemu rozwojowi inszym. I teraz będzie bardzo ważna, może i kus taka dramatyczna, że tak powiem, informacja, ale około 50% drewa, które pozyskuje się w lisi, pochodzi właśnie z wytynki przedrębnej, czyli z wytynki tych pojedynczych dereł z danej dilanki, a nie z tej takiej typowej rębni, gdzie wytynać się derewa wielkimi fałatami hektariów. Z toho drewa, które się pozyskuje po tych 25 rokach od posadzenia, można już wyrobić da jakie konkretne sortymenty, które wykorzystać się do produkowania papieru, czy na przykład palet. Takie zabiegi, które nazywają się trzebieżamy wczesnyma, są prowadzone desy do 45 roku życia danego drzewostanu. Po tym wici, po 45 rokach, zaczyna się okres nazywany trzebieżą pizną, gdzie lisniczy dalej wspierają rozwijania się najharszczych derew na danej powierzchni, ale już w tym okresie duże wece uwagi poświęca się tym gatunkom, które zwiększają różnorodność biologiczną, czyli da jakie derełka owocowe, czy takie netypowe dla danego regionu. Co jeszcze daleko do wieku, w którym derewo nadaje się idealnie do tego, żeby można było hostiaty na najlepszy sortyment. Po przerwie na muzyku powiem, kole się to dzieje, a teper posłuchajmy Oskara z pisniczką Zelene Żyto.

Po krótkiej przerwie wracamy do temy wytynania dereł. To kolesia to robić i czom tak często? A może i rytko? Po rokach, gdy było czyszczenia, gdy były trzebieży i tak dalej, to o czym miałem radył prócze, przychodzę w kince to dwik, o którym wspominałem na samym początku audycji, czyli wiek rębności. Jak użyłem radył na początku, każdy gatunek ma inny wiek rębności, a to wiek jest ustalany przez Instytut Badawczy i Lisnictwa na podstawie badań, które trwają duże roki. Instytut to bierze pod uwagę takie rzeczy jak warunki glebowe w danym miejscu, zasiechy występowania danych gatunków, warunki wilgotności i wielu innych danych. Zawdzięki tym badaniom określają one właśnie, w jakim wieku dany gatunek na danym terenie będzie miał najlepsze właściwości użytkowe, a tym samym w jakim wieku najlepsze jest go pozyskaty. Ale czy to jest tak, że kiedy drewa na danej powierzchni przekracza swój wiek rębności, to wszystko wytyna się do zera? Z tym jest różni. W przypadku monokultur sosnowych sód jeszcze czasem stosowany tak zwany ręb niezupełny, ale odchodzić raczej od tego w stronę tak zwanych rębni złożonych, które opierają się w wielkim skrócie na tym, że wytynamy kawalczyki lisa, a nie ciły hektary naraz. A temat poszczególnych rębni jest bardzo złożony i pamiętam, że na hodowli lisu na studiach maliśmy chyba pił semestru ciłowo poświęconego tylko rębniom. Za to nie będę się tu rozwodził na ten temat, bo musieliby stania słuchać pewnie do rana, bo to jakie są rębni i kolesia jak ustosuje, to jest naprawdę szeroki temat. W każdym bądź razie, chciałem jeszcze powiedzieć, że drewo, które przeżyło 100 czy 140 roków, zrobiło naprawdę bardzo duże dobro dla lisa i dla niego mieszkańców. Ale my jako ludzie, kiedy chcemy korzystać z drewa, a z toż to mi się zdaje jednak większy z nas z niego korzystać i to w wielkim stopniu, to właśnie drewa w takim wieku będą najlepsze jakościowo. I nie jest aż to martwity, bo w miejsce każdego wytiętego drewa lisniczy posady nowy, który za 100 roków będą służyty naszym dzieciom czy wnukom i koliczko, że tak powiem, się zamknę. Za to mam nadzieję, że jak już budete się martwity, jak poczujecie, że panowie ryżu daszco w lisi, który ledwo to ma wysoki z 5 metrów, to przychadacie sobie to do tu moją audycję, no i już będziecie znali, czym tak się dzieje, a nie liczać się toho lisa, że tak powiem, samopas. No bo to by malibyśmy jeden wielki bałagan i w zasadzie innych to by na tym nie skorzystał. Dneska był temat kustiaszki, kust kontrowersyjny, ale dumam, że ważny i mam nadzieję, że kus lipsze posmotryte na to tu robotu lisniczego i poszanuje te kus to tu robotu. Ja się z wami żegnam. Słuchali ste audycji, która się zowe Lisom Lisom, a radio do was Roman Ciurek. Zapraszam do następnych, a na dneska dziękuję. Trzymajcie się zdrowo i do następnego. A na koniec posłuchamy jeszcze Stefana Szteca i jego Letił Ptaszok. Do striczy.

Dobrý večer, vitajte druhé sluhače Radia LEM FM. Z tej strany redaktor Severian Kosovský, jeho lošuša ku vám priamo z Vrsľavského studia. Tišu sa na dnešnú striču s vami, keďže máme už četver, 28. den maja, ale tišu sa za to, že to četver, no bo už bliže víkendu za ran piatnyťa, tak ešte treba sa pomoriť i zas subota, nedíľa. To może dla bilszosty swobodny den, takoj od roboty, tej roboty, do której na co dzień chodzimy, no chyba, że da kto z was robić i sobotu, i niedzielu, bo taką robotę macie, no to kus inaczej model macie, robite. Ale to nic, przy Radio LEM FM wse możemy się kus potiszyć i weselić. No i tak, drodzy słuchacze, zaczynamy to nasze audycje Jutry Świty. Horiaczo się nam zrobiło w tekotrych linkiewskich sprawach. O tym może kusi się też powiem to kuzi nawiązania do dnešnich nowin, do tego, co w tych nowinach mogliście poczuć.

0: Tułem Kimskie Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
3: LMFM.

0: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. I tak, dorozlecze, dnes mamy już czwartek, 28 den maja, maj nam się kinczyć pomaleńkę. Skoro tot miesiąc zlecił, ale to nelem tot, a i poprzedni tak samo, to 148 den wroci. Do kincia 2026 roku lyszad nam się 217 dni.

No i tepr dumam tradycyjnie byśmy pozdrowili wszystkich tych, co świadkują dnes swojej imieniny, nasze solenizantki, solenizantiu, tych, co świadkują za nowym stylem, ale i za starym, co furt pamiętamy o naszym starym kalendarzu. No i może zaczniemy dnes od tego nowego stylu, tak zwanego gregoriańskiego kalendarza. Dneska zrobimy między innymi Augustyna, Boguarda, Emilia, Helada, Herkulana, Ignatyja, Jaromyra, Justa, Maryju, Wiktora, Cy, Wolrada. Kiedy się posmutrymy zaraz do naszego starego ruskiego stylu, tak jak dnes świadkują Anastazja, Dymitryj, Makar i Pachom. Także to wszystkim solenizantkom ta solenizantam na mnogo i błahe lita, krypkoho wam zdrowyczka i wszystko, co solem zabahnete, a i wymryjete.

0: My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.
1: Drodzy słuchacze, czy nas dobrze odbieracie? Czytam wam nyczne triszczyt, kiedy nas czujecie na Lemkowej, no to kawalczyk dnes mate, bo studio do was bisituje priamo z Wrocławia. O tak zwanych netypowych światach dnes bym słowo chotił reczu, odże dnes macie niczyma światowy den hamburgera. Tak moglibyste dać to sobie zisty, choć spora już teper pizna, tak nie rekomenduję. Okrem tego mamy den Amnesty International, no i to takie główne netypowe światy, jakie dnes w karcie z kalendaria się stritely. Teper was proszę na fajną muzyku, prekrasna rusyńska śpiwanka z Podkarpackiej Rusy, no a poni do was wernu, choć może nie tak priamo, bo jeszcze taką inczą śpiewanku sobie posłuchamy, a pak wernu i będziemy zazerati do tego, kole to nam się zaranicznie piotnicia zacznie.

0: dla Roberto Szczyrogo Prychylnika Lemkiuszkosty, może Dako z Murianka, Murianka z ostrzyłym lemkiuszkim sercem.
1: Serdeczne pozdrowienia dla pana Roberta od Mirka Dziubyny.
2: Dla pana Roberta z Prahy z najkraszszymi życzeniami na mnohaja i błahaja lita. Julia Doszna.
3: I grupa Digestor z Priaszowa posyła do Prahy pro Roberta Lombina Pitpes autogram od całej grupy aż do Prahy.
4: Pripajam sa. Ja sa też pripajam.
5: Ja som pripojený stále.
6: Serdecznie pozdrawiam pana Roberta Lombino, naszego wiernego słuchacza, Paulo Małecki, redaktor techniczny Radia LM FM, realizator płatni piśni śpiewankę Petra Murianke, czast 1 i 2.
7: Hello Roberto, bardzo cię miło znowu usłyszeć. Tutaj Paweł Harańczyk, pozdrawiamy cię bardzo. Dzięki.
8: Roberto! Drogi Roberto, to jest specjalna zvuková dedikácia dla tebe, všetkoho dobroho. I dneska budu špívala predovšetkým dla tebe. Zdravujte srdečně i želám všetkoho dobroho, Susanna.

Je, jak jem obiciał, tak i to to roblu. Zaran piatnicia, początek weekendu, ja się z toho barstiszu w pewno tisz i zaran schicącio hodyni 4:23 minuty. Zachi do hodyni 20:43. No i tak, no skoro rachujuczy, zaraniśnia dołhi z dnia to 16 do hodyni 20 minut. Teper mamy jedny z najdłuższych dni w Rosji, tak że to tiszmy się z toho, radimy, korzystajmy z tych dołhych weczeriu. A wszystko na pewno będzie fajno.

0: tytułem Kielskie Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
3: LMFM. LMFM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LMFM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

0: tutaj witam Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kuc.
1: Dobrý den, tady napravuje čipsy. A to bude taky čipsy. Ale CZ

Pierwsze nasze radio. Lem FM.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

0: Żbec.
1: Oj, hej, wesno, hej, krasno, coś ty nam wonisła.
2: Ja je wonisła, wonisła.

0: LMFM.
1: Lem po naszomu. LMFM. Zapraszamy.
0: Hoczu słuchaty LMFM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

0: Melisa Hałka się kłania, antropolog sądowy. Obecnie siedzimy w grobie, w którym znajduje się kilka czaszek, konkretnie 4 czaszki. Widoczne najbardziej są 3. Jedna jest w profilu pionowym, zdecydowanie zniszczona. Mamy tutaj dużo układów anatomicznych, dlatego że mamy całe stopy w butach. Mamy 6 butów i są to 3 pary. Więc mamy na pewno 3 pary stóp. Te buty są za duże do tych stóp, bo patrząc po kościach i sądząc po tym, ile by było tkanek miękkich na tych kościach, zdecydowanie są te buty za duże, przynajmniej o 2 rozmiary, więc żołnierze zdecydowanie nie mieli swoich butów, tylko jakieś odzyskane, zapożyczone.
1: Nazywam się Jolanta Harna. Mieszkam na Osławicy. Z wykształcenia jestem biologiem, ale mieszkam tutaj w gminie Komańcza już, powiedzmy, ponad 30 lat. I poznałam jej różne tam ciekawe aspekty tej gminy. I tak się jakoś wstało, że zaczęłam się interesować. Tutaj powstawał, miał być zrobiony taki przepęd owiec z Rumunii do Czech przez Piotrka Kuchuta, bacę z Beskidu Śląskiego. Zaangażowałam się w to. Zrobiliśmy taki festyn w Łupkowie na trasie tego przejścia owiec. No i na jednej z takich spotkań związanych z przygotowaniem do tego przejścia zupełnie przypadkowo rozmawiałam z Robertem Bańkoszem i on mnie zapytał, dlaczego my tu w Komańczy nie zainteresujemy się cmentarzem w Łupkowie. Ja mówię, Robert, ale jakim cmentarzem? No jest tam cmentarz łomkowski, może trochę zaniedbany. A on mówi, nie, ja nie mówię o łomkowskim, mówię o wojennym. Ja mówię, cmentarz wojenny w Łupkowie, Robert, ale to nie ma cmentarza. Robert mówi, zapytaj Edwarda Orłowskiego. On wie. No to zapytałam Edwarda Orłowskiego. No i pojechaliśmy z panem Edwardem do Łupkowa i on mi pokazał faktycznie miejsce, gdzie jest cmentarz wojenny. No tam nie było dać nic całkiem. Płaskie, puste miejsce na dolnej części cmentarza, starego cmentarza łomkowskiego. No i faktycznie zmartwiłam się, że jest cmentarz wojenny, nic się z tym nie dzieje. Zaczęłam ustalać fakty. Okazało się, że pół cmentarza należy do osoby prywatnej, pół jest działką starostwa. Na cmentarzu łomkowskim rosło mnóstwo uschłych albo usychających jesionów. Ledwie tam można było przejść. No więc zapytałam starostwa, czy zamierzają usunąć te drzewa z cmentarza. Powiedzieli, że nie, bo nie mają na to pieniędzy, ale jeżeli ktoś chce, to może to zrobić. Tylko jakąś taką, żeby się zobowiązał, że będzie to robił starannie. No i powiedziałam, że okej, nie. Więc dogadałam się z kolegą, który jest pilarzem, że on po prostu to wytnie, w zamian biorąc sobie to drewno. No i całą zimę wycinaliśmy te drzewa z cmentarza, usunęliśmy je. No tak trochę się poprawiło, ale dalej nic się nie działo.
2: To w tej chwili znajdujemy się dokładnie przy fundamentach tego Totten House, czyli tej tak zwanej trupiarni. Widać, że jej zarys jest uchwycony w połowie ze względu na to, że druga część wychodzi już poza obecnym terenem cmentarza. Widać, że on kiedyś zajmował większą przestrzeń i że współczesne ogrodzenie nie oddaje tak naprawdę jego całego obszaru.
3: Besiduje Barbara Witkowska z Instytutu Archeologii Jagiellońskiego Uniwersytetu ta usłuchowej pracowni Gaja.
2: Te fundamenty są dość liche, ale to był prawdopodobnie budynek drewniany i też jego funkcja była taka, że nie musiał być zbyt solidny, bo tutaj tymczasowo po prostu przechowywano ciała przed ceremonią pogrzebową. Też powstanie tego budynku było związane z tym, że pod koniec XIX wieku ówczesny zarządca tych terenów, czyli po prostu monarchia austro-węgierska, bo to był zabór austro-węgierski, wydała dekret na temat tego, że na terenie cmentarza powinien się znajdować jakieś miejsce, gdzie tymczasowo będą deponowane zwłoki do czasu ceremonii pogrzebowej ze względów po prostu czysto sanitarnych. Niekoniecznie we wszystkich miejscowościach tutejszych podkarpackich ten dekret był szanowany, ale wygląda na to, że w Łupkowie faktycznie taka trupiarnia powstała i właśnie w tej chwili nad nią stoimy. To jest niewielki budynek, on ma około 4, może 6 metrów kwadratowych, więc nie jest to jakaś duża przestrzeń, ale no, na swoją funkcję wydaje się, że w zupełności wystarczająca. I tutaj, ponieważ widać, że nawet trupiarni nie udało nam się uchwycić w całości, to dokładnie obok tej trupiarni miała się znaleźć kolejna mogiła masowa. Zaraz za trupiarnią jest skarpa, więc jeżeli ta mogiła faktycznie powstała, to ona tak naprawdę znajduje się w tej skarpie i ulega w tej chwili dość silnej degradacji niestety. Aczkolwiek trzeba przyznać, że nigdzie w tej skarpie nie zaobserwowaliśmy żadnych szczątków ludzkich, bo specjalnie tam chodziliśmy, robiliśmy obserwacje po deszczu, po burzy. Nic tam nie jest wymywane. Między innymi dlatego, że skarpa została dobrze zabezpieczona roślinnością.
1: Ja tam sadziłam te derenie i tam nigdy żadnej kostki nie było.
2: Tak, tak, tak. Tam nie ma takich... Derenie dobrze chronią tą skarpę. Ale nie mamy pewności, czy ta mogiła powstała, bo nie mamy do niej dostępu. Musielibyśmy naruszyć tą skarpę, a to nie jest dobry pomysł, bo przy okazji zdestabilizowalibyśmy teren, więc nie ruszymy tego po prostu ze względów. Za naszymi plecami znajduje się już zasypana mogiła, dlatego że my nie mamy w zwyczaju ekshumować tych szczątków. Oni tutaj zostają, ponieważ w ogóle cmentarz komasacyjny w swoim założeniu miał być docelowym, ostatecznym miejscem spoczynku żołnierzy, którzy zginęli na froncie. Więc my jakby szanujemy tą decyzję i wszystkie analizy, wszystkie badania przeprowadzamy na miejscu i po ich przeprowadzeniu przykrywamy ich i ponownie zasypujemy. Oni tutaj zostają, nie są nigdzie stąd wywożeni i ich szczątki znajdują się zgodnie z założeniem na cmentarzu komasacyjnym. Dotychczas niestety nie udało nam się znaleźć żadnego nieśmiertelnika, ani niczego, co pozwoliłoby nam zidentyfikować ludzi tych, tak żeby na przykład powiadomić rodzinę, czy jakieś osoby zainteresowane. Szukamy. A co, może kiedyś nam się uda znaleźć.
1: Zastanawiałam się, co tu można zrobić. No i wtedy się okazało, że będzie przez gminę Komańczaszec wprowadzony gazociąg. No długo nikt nie było, no, bo było się w ogóle dowiedzieć, jak on będzie szedł, bo po prostu to nie było wyjaśniane mieszkańcom. Ale wreszcie pojawiła się mapa tego gazociągu i gdzieś tam była w gminie. Zupełnie przypadkiem, będąc w gminie, zwróciłam okiem na tą mapę i ze zdumieniem zobaczyłam, że planowany przebieg gazociągu jest przez działkę, gdzie jest cmentarz wojenny. No więc zapytałam urzędniczki, która się tym zajmowała, czy ona wie, że tam jest cmentarz. Oczywiście nie wiedziała, ale zmartwiła się, że jest taka sytuacja. Więc poprosiła tych projektantów, żeby się zjawili w gminie i wyjaśnili, co z tym zamierzają zrobić. Oni powiedzieli, że po prostu projekt jest zrobiony, koniec i tak będzie. Ale przekażą inwestorowi, czyli jakby Gaz-Systemowi i tak dalej. No myśmy obie nie uwierzyły, że oni coś z tym cokolwiek zrobią. Stwierdziłam, że muszę działać. No i zaprosiłam do wyjaśnienia tą sytuację konserwatorowi z Krosna, zabytków, starostwu, gminie, pani Uliarz od mogił wojennych z Urzędu Wojewódzkiego. No komu tylko mogłam. Zjawiła się komisja, bardzo szybko, w ciągu 3 tygodni na cmentarzu zjawiła się komisja kilkanaście osób. No i wszyscy, no i przedstawiciele Gaz-Systemu. Kilka godzin myśmy tam robili różne ustalenia i wreszcie stanęło na tym, że jest możliwość techniczna zrobienia przewiertu pod cmentarzem, żeby go nie rozkopywać. Panowie z Gaz-Systemu mieli świetne pomysły, że oni cmentarz przeniosą w jakieś godniejsze miejsce. Ja mówię, panowie, ale miejsce bitwy nie jest godne dla cmentarza wojennego, o co chodzi? Pani Uliarz mówi, panowie, no nie ma takiej możliwości, cmentarzy wojennych się nie ekshumuje, ustawa tego zabrania. Panowie zaczęli protestować, że przewiert to 1 000 000 złotych będzie kosztować. No mówimy, no ale co nas to obchodzi, nie? Po prostu tak trzeba zrobić. No i rozeszliśmy się. No i pół roku później okazało się, że tak została zrobiona zmiana w projekcie, będzie przewiert. No bardzo mnie to ucieszyło, znaczyło, że cmentarz nie zostanie zniszczony. Potem się zaczęły następne problemy, bo wycinali drzewa, przejeżdżali przez cmentarz. Gaz-System sobie zdał sprawę, że nie jest w stanie upilnować podwykonawców, żeby jednak nie chodzili sobie na skróty tamtędy. W związku z tym zaproponował, że cmentarz ogrodzi za własne pieniądze. Właściciel prywatny cmentarza się zgodził, cmentarz został ogrodzony. A ja cały czas, ja jestem biologiem, przypominam, nie znam się na tym wszystkim. Lubię historię, ale nie miałam aż tak dobrej wiedzy, żebym wiedziała, gdzie szukać, cokolwiek się dowiedzieć. Więc dosyć rozpaczliwie szukałam przez internet kogoś, kto mógłby mi jakoś pomóc. Na forach poświęconych pierwszej wojnie zapytywałam, dostawałam jakieś odpowiedzi, ale to wszystko były jakieś takie szczątkowe rzeczy. No i któregoś dnia na cmentarzu poznałam pracownika Gaz-Systemu, który nam przyjechał wtedy prywatnie na urlop. Grześka Gąskę, który był zafascynowany, no jest do tej pory, historią, a w szczególności go zafascynowała właśnie kwestia cmentarza wojennego w Łupkowie. I po prostu wręcz mi powiedział, czy on mógłby mi jakoś pomóc. Ja mówię, że tak, każdego proszę o pomoc. Jeżeli jest w stanie jakoś mi pomóc, bardzo proszę. No i zaczęliśmy szukać już wtedy we dwoje. Przypadkowo znaleźliśmy miejsce do badań, tak zwaną popówkę, i konserwator skorzystał z naszych wskazówek i popówka została zbadana, przeniesiona. Ucieszyliśmy się, że to coś to dało. No i tak oboje już teraz, prawda, rozpytywaliśmy, gdzie mogliśmy. I któregoś dnia do Gąski odezwał się człowiek, który napisał, że w sumie to być może jego firma mogłaby zrobić badania archeologiczne, bo co prawda tak daleko na wschód nie badają, ale może by zrobił tego cmentarza, żeby jakoś go tam znaleźć. Okazało się, że ta firma to jest UJ, a ten człowiek to jest archeolog z UJ-u. No, cieszyliśmy się ogromnie. Szczególnie, że w międzyczasie były zrobione takie bardzo skromne badania archeologiczne na zlecenie Gaz-Systemu i pani, która, archeolog, która to robiła, stwierdziła, że nie ma tam pochówków. Zrobiła bardzo takie małe wkopy i stwierdziła, że tam nie ma nic. No więc to już wyglądało niedobrze. Ale niezrażony archeolog, pan Marcin Czarnowicz z UJ-u, stwierdził, że oni to w ramach tam praktyk, jakiegoś tam projektu zrobią. No i faktycznie zostały zrobione wykopaliska na badania archeologiczne na cmentarzu w Łupkowie i okazało się, że owszem, są tam pochówki z pierwszej wojny jak najbardziej.
2: Pracujemy tutaj w ramach projektu Karpackie epizody Wielkiej Wojny, którego kierownikiem jest dr Marcin Czarnowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Instytutu Archeologii. Ja prowadzę tutaj, koordynuję badania terenowe. Moje nazwisko Barbara Witkowska, ja pracuję, reprezentuję firmę Pracownia Usługowa Gaja. Oprócz tego naszym głównym antropologiem naszego projektu jest dr Anita Szczepanek, która od wielu, wielu lat z nami współpracuje. Jesteśmy za to jej bardzo, bardzo wdzięczni. Z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tu w terenie analizy wszystkie antropologiczne wykonuje dla nas pani Melisa Hauke z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Od wielu lat współpracuje również z nami Andrzej Jastrzębiowski z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Oprócz tego w ogóle ten projekt funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, dzięki niesamowitemu wsparciu władz po prostu gminy Komańcza, która nas tu wita zawsze z otwartymi ramionami i która od strony logistycznej po prostu ułatwia nam nasze badania, udostępniając nam budynek szkoły, dostarczając nam różne rzeczy, które nam ułatwiają tutaj życie. Ja muszę przyznać, że ogólnie w żadnym innym miejscu Polski archeolodzy nie są witani tak z otwartymi ramionami jak w Bieszczadach. Tutaj ogólnie lokalni mieszkańcy po prostu sami z siebie oddolnie mają taką potrzebę poznawania historii, że my jesteśmy tutaj witani z bardzo dużą dawką serdeczności, na którą no nie w każdym rejonie Polski uczciwie rzecz biorąc możemy liczyć. I również nasze działania od wielu lat, zarówno od strony finansowej, jak i po prostu czysto formalnej, wspiera Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy. I współpracujemy z różnymi lokalnymi stowarzyszeniami. Naszym partnerem w naszych działaniach jest Stowarzyszenie Opiekunowie Bieszczadzkiej Historii, wraz z którym i Gminnym Ośrodkiem Kultury i właśnie Stowarzyszeniem Opiekunowie Bieszczadzkiej Historii piszemy projekty, dzięki którym finansujemy nasze działania.

Nazywam się Andrzej Jastrzębiowski. Ja z wykształcenia jestem konserwatorem dzieł sztuki. Na co dzień pracuję w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, a w wolnych chwilach, właśnie w wolnych chwilach, korzystając z urlopu w swoim muzeum, współpracuję właśnie z UJ-em, no i też z gminą tu Komańcza przy pracach prowadzonych przez UJ, przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Siedzimy obecnie na schodach do cerkwi, które odkopałem 2 tygodnie temu. Tak, razem z

0: monet. Bardzo dużo monet i to z różnych okresów historycznych. I też oprócz monet dużo szkieł, no to z wybitych szyb okien. Ja podejrzewam, że część z tych szkieł to nawet może być jeszcze w czasy wojenne z 1914, ten konflikt 14-15, gdzie też cerkiew była ostrzeliwana. Tu się z jednej strony ukrywali jakby wojska carskie, z drugiej strony byli Austriacy, więc na pewno też okna nie przeżyły tamtego czasu. Więc szkła niewiele jest niestety, niewiele jest gwoździ i jakby takich gwoździ, które były wykorzystywane jakby do budowy cerkwi, to znaczy, że też jakby nie rozbierano cerkwi jakby tutaj na miejscu, tylko jakby tak całe elementy jakby zabierano i gdzieś to, bo zachowały się w bardzo, znaczy niewiele jest to, jednak największy zbiór stanowią monety. Najstarsza moneta z 1767 roku, grosz Stanisława Augusta, Krajcary, później Halerze, I nasze już później złotówki i grosze, czyli złotówki. Znaleźliśmy jedną 5-złotówkę srebrną i tak poza tym to 2,5 groszy monetki. Wszystkie nasze monety, bo tak jak możecie sobie zobaczyć, my kopaliśmy tylko przy jakby fundamenty dookoła, tak? I wszystkie monety, które znaleźliśmy, znaleźliśmy jakby w obrębie fundamentów, czy pomiędzy kamieniami, czy zaraz gdzieś z boku, tak? Ciekawostką jest właśnie, że przy północnym, przy północny narożnik, zaraz za nawą główną i przy pomiędzy apsydą, tak? A nawą, w jednym miejscu, tam jakby w ścianie, w murze, trzy monety, o nominale każda 6 krajcarów, to takie. I one były wszystkie skupione jakby w jednym miejscu. No i to, ten fakt właśnie tej lokalizacji tych krajcarów, to może nawiązywać do tradycji, tak? Do tradycji kładzenia monet na węgłach w trakcie budowy cerkwi, aby przynieść szczęście, czy tak?
1: W związku z tą budową gazociągu jeden z tych okręgów był zagrożony i my dokładnie założyliśmy sobie wykop tak, żeby złapać ćwiartkę tego okręgu i sprawdzić, czy faktycznie pod nimi są szczątki żołnierzy poległych tutaj podczas walk o Przełęcz Łupkowską. I okazało się, że faktycznie znaleźliśmy wówczas dwie mogiły masowe, w której przebadaliśmy tylko odcinki, bo celem naszych badań nie było jakby policzenie dokładnie, ile osób tutaj, ile jest złożonych, tylko po prostu udowodnienie, że oni są. Te badania miały taki charakter półratowniczy ze względu na okoliczności, w których się działy. Nie dysponowaliśmy wówczas żadnym planem archiwalnym, żadnymi mapami ekshumacyjnymi dotyczącymi Łupkowa, nic takiego. To pozyskaliśmy dopiero po naszych badaniach. I teraz tak. Wyszliśmy stąd z taką wiedzą, że na pewno te dwa okręgi istnieją. Jeszcze podczas badań w 2020 roku próbowaliśmy udowodnić istnienie tych mogił poprzecznych. Wówczas nam się nie udało, bo założyliśmy wykopy po prostu nie mając planu i źle wcelowaliśmy, bo jeden z naszych wykopów był tutaj, czyli zupełnie poza mogiłami. A tutaj się dosłownie z tą mogiłą rozminęliśmy. O granica mojego wykopu to była granica tej mogiły. O tyle się z nimi rozminęłam. Więc wydawało nam się, że te poprzeczne mogiły w ogóle nie zostały wykonane. Natomiast później po badaniach z 2020 udało nam się dzięki naszemu współpracownikowi Grzegorzowi Gąsce dotrzeć do materiałów archiwalnych, które są przechowywane w Lwowie. On tam wykonał potężną kwerendę w materiałach archiwalnych i znalazł oryginalne projekty cmentarza Łupkowskiego wykonane ręką pana Grünbergera, Artura Grünbergera, projektanta tutejszych w ogóle cmentarzy komasacyjnych, na których ewidentnie było widać, że powstały dwa zdwojone okręgi i między nimi były dwie mogiły poprzeczne, które były, i te okręgi były flankowane z dwóch stron pojedynczymi mogiłami poprzecznymi. Oraz plan z 30 roku, już nie grünbergerowski, na którym ewidentnie widać, że do tych mogił poprzecznych już polska strona, która przejęła te tereny po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, dostawiła kolejne mogiły masowe. I ten sezon, który mamy w tej chwili, jest poświęcony udowodnieniu, czy te projektowane mogiły faktycznie powstały. W większości faktycznie udało nam się odnaleźć, tą mogiłę, udało się nam odnaleźć te dwie mogiły. Natomiast w tym ostatnim wykopie, tam najdalej widocznym, mamy dwa puste wkopy, czyli zostały wykopane wkopy po to, żeby ściągnąć do nich ciała, ale ciała z jakichś przyczyn nie zostały w nich zdeponowane. Już mówię o tych czasach, kiedy te tereny były zarządzane przez państwo polskie. Tak jakby nie wiem, czy oni ich nie odnaleźli w tych okopach, czy nie mieli map ekshumacyjnych, dlatego że my w Lwowie

0: Znaleźliśmy te mapy ekshumacyjne. Może nie mieli dostępu do tych map, w każdym razie jakby ich tu nie ściągnęli. Ściągnęli ich na tą południową stronę, a na północnej mamy dwie puste mogiły. I teraz tak, w tej mogile, tu mamy dwie mogiły i tak zwany budynek, Totenhaus, to się tak po niemiecku ładnie nazywa, po polsku nazywa się dość masakrycznie, ponieważ nazywa się trupiarnia, to jest oficjalna nazwa tego budyneczku. To jest rodzaj kostnicy. Jeżeli chodzi o tą kostnicę, to mamy tam taką sytuację, że my nie wiemy, czy to jest kostnica związana z cmentarzem Łemkowskim, czyli, który tu funkcjonował oczywiście przez cały czas istnienia wsi, miejscowości Łupków, czy to jest kostnica założona na potrzeby cmentarza komasacyjnego. Dlatego, że ona jest w stosunku do projektu Grünbergera taka trochę krzywa, nie do końca trzyma oś całego tego projektu. To jest jedna rzecz. A teraz podczas badań przy fundamentach trupiarni znajdujemy łuski rosyjskie, tak jakby jakiś Rosjanin stał za budynkiem trupiarni i się z niej ostrzeliwał z Austro-Węgrami, powiedzmy. To są nasze wstępne hipotezy, one na pewno będą wymagały potwierdzenia podczas analiz materiałów. Więc wygląda na to, że trupiarnia jako taka została założona na potrzeby cmentarza cywilnego, który tu cały czas funkcjonował. Ten cmentarz w ogóle ma taką dość skomplikowaną historię, znaczy skomplikowaną, długą przede wszystkim historię, bo nam udało się tu znaleźć groby sprzed początków XIX wieku, takie, które możemy datować na XVII-XVIII wiek. To są groby łemkowskie na pewno, związane tutaj z funkcjonowaniem tej miejscowości. I na tej najstarszej części cmentarza łemkowskiego został założony cmentarz komasacyjny, co oznacza, że w momencie przeznaczania tego terenu pod cmentarz komasacyjny miejscowa ludność nie wiedziała już o jego istnieniu. Czyli to musi być tak stary cmentarz, że ta część została zapomniana przez miejscowych najzwyczajniej w świecie. Nie czuli się już emocjonalnie z tą częścią związani. W tym roku również skupiliśmy się na odsłonięciu fundamentów cerkwi w Łupkowie i dzwonnicy, ponieważ jakby w pewnym momencie nasz projekt nazywa się Karpackie epizody Wielkiej Wojny i poświęcamy się głównie badaniu jakby w przebiegu frontu, lokalnych fal, odtwarzaniu przebiegu okopów. I potwierdzaniu istnienia tych cmentarzy komasacyjnych, ale od początku jakby istnienia tego projektu poczyniliśmy takie założenie, że zawsze, jeżeli na jakimś miejscu kopiemy, to poświęcamy również swój czas jak gdyby odkrywaniu tego dziedzictwa cywilnego, czyli tego łemkowskiego, z którym mamy tu do czynienia. W tym roku sobie odsłoniliśmy fundamenty cerkwi łupkowskiej i właśnie walczymy o to, żeby dzwonnica była bardziej widoczna, bo dzwonnica jest cała zawalona i tak naprawdę my nie tyle kopiemy w ziemi, co odgruzowujemy dzwonnicę.
1: Zakłada się, że cerkiew została wybudowana w latach mniej więcej 1800-1815 i właśnie te krajcary, które znaleźliśmy w murze, wszystkie miały po oczyszczeniu, bo ja już je zakonserwowałem, wszystkie udało się odczytać na nich daty 1800 rok. Czyli to bite w 1800 roku były. Czyli mogły być tak, że później mniej więcej pomiędzy 1800 a 1815 ktoś wykorzystał je właśnie do ułożenia na węgłach.
0: Tutaj fajnie widać po rozkładzie zabytków i różnych części budowlanych, że ta cerkiew i dzwonnica nie zostały celowo wyburzone i nie zostały, tak jak w Wolimichowej, jak robiliśmy planigrafię elementów cerkwi, to było widać drogę, którą cerkiew wyjechała z cerkwiska na spychaczach, a tutaj ewidentnie widać, że te rzeczy uległy po prostu stopniowej degradacji. Rozkład po prostu tych elementów dachu, elementów ścian wskazuje na to, że ta cerkiew nie była celowo wyburzana. A nie dzwonnica.
1: Święcie przekonani, że akcja Wisła, nie? Tutaj odcisnęła piętno, a w 52 roku znaleźliśmy zdjęcie z 52 roku, gdzie dzwonnica jeszcze stała i cerkiew jeszcze stała, chociaż już w 52, chociaż już jakby fundamenty zostały, no bo to jest kamień na fundamentach kamiennych, ale jednak drewno. Gdzieś już tam siadła trochę w dół i już zaczynała się rozkraczać i wtedy myślę, że to był taki pierwszy sygnał, żeby ją później całkowicie rozebrać. Bo nie spalono jej, bo nie znaleźliśmy nic spalonego.
2: Nie wyjechali w akcji Wisła. Mieszkańcy Łupkowa wyjechali za Bóg i później teoretycznie tu ich nie było, ale tylko w teorii. I bo jacyś, nie wszyscy wyjechali, niektórzy poszli na Słowację, potem wrócili, także było tu trochę mieszkańców. I później stacja była bardzo ważna, prawda? I tam była obrona stacji, tu było dużo policjantów, czy milicjantów. i był atak UPA, który oni się obronili, ale na drugi dzień stwierdzili, że drugiego ataku nocnego już nie dadzą rady obronić, mieli za mało broni, znaczy no, amunicji. I wiedzieli, że żadna pomoc nie przyjdzie, bo tam był most zniszczony do Komańczy, nie? Więc musieli się sami ewakuować. I wtedy pobiegli na Słowację, bo wtedy i zabrali pociąg, przyjechali tym pociągiem, bo są zapisane wspomnienia ojca Wojtka Wysokina, nie? I tam jest takie stwierdzenie, że resztę mieszkańców ewakuowali tym pociągiem, okay, i policjantów. Czyli ktoś tu jednak był. No. To był chyba 46 albo 7 rok, nie? Teoretycznie mieszkańców nie było. I później, jak oni byli już pociągiem na górze nad Słowacją, to zobaczyli, że już Łupków został podpalony. Ale to ta część koło stacji. Mhm. Tutaj pożaru nie było, ale też nie było nikogo. I dopiero formalnie koło 57 tu zaczęło być PGR, nie? Czyli od 46 czy tam 7 do 57 przez ten czas tu się działo co kto chciał.
1: No tak.
2: Jak chcesz sobie coś wziąć, to sobie brał.
1: Tak, no właśnie.
2: Po prostu.
1: Potrzebował blachy,
2: tak, to
1: drewno.
2: Sobie przychodził i sobie brał. Tak? I nikt nie ma pojęcia, co się tu działo, bo nie było żadnego nadzoru ani żadnego.
0: W budynku trupiarni wewnątrz nie udało nam się znaleźć żadnych artefaktów kompletnie, natomiast na zewnątrz znaleźliśmy pociski i łuski, świadczące o tym, o czym już wiedzieliśmy wcześniej, że na terenie cerkwiska prowadzone były dość intensywne walki podczas I wojny światowej. Całe to cerkwisko to jest jedno wielkie pobojowisko i widać po prostu, że ta sytuacja, w przeciwieństwie do sytuacji na Zubańsku, którą też mamy dość dobrze rozpoznaną, była dość dynamiczna i cerkwisko ciągle przechodziło z rąk do rąk i czasem zajmowali je Austro-Węgrzy i byli ostrzeliwani przez Rosjan, a czasem zajmowali je cerkwisko w Łupkowie Rosjanie i byli ostrzeliwani przez Austro-Węgrów. I to jest sytuacja zupełnie inna niż na cerkwisku w Zubańsku, na którym kopaliśmy w zeszłym roku, gdzie widać, że za murkiem cerkiewnym siedzieli sobie żołnierze austro-węgierscy i byli ostrzeliwani przez Rosjan, ponieważ mamy tam łuski austro-węgierskie, które po prostu spadły obok strzelających żołnierzy i pociski rosyjskie, które do nich dolatywały. I też widać, że sytuacja tam była dość stabilna, ponieważ żołnierze austro-węgierscy, żeby nie łazić po błocie i po śniegu, wyłożyli sobie wzdłuż wewnętrznego lica murku cerkiewnego, wyłożyli sobie igliwie, żeby się nie ślizgali podczas biegania za nim. Także tam sytuacja była o wiele bardziej stabilna. Tutaj widać, że te walki miały zupełnie inną dynamikę. Znamy też zdjęcie powojenne dzwonnicy w Łupkowie, na której widać po prostu, że ona jest kompletnie ostrzelana. Cały tynk jest pełen takich charakterystycznych otworów po ostrzale. Częściowo odczyściliśmy tutaj również nagrobki stojące, cywilne kompletnie, ze względu na to, że mamy w naszej ekipie konserwatora zabytków, fachowca i profesjonalistę. On nam udzielił tutaj porad, w jaki sposób odczyścić kamień, w jaki sposób go zakonserwować i w tej chwili trwa konserwacja elementów metalowych za pomocą farby po prostu z odrdzewiaczem. Dlatego, że my zawsze właśnie dbamy o dziedzictwo łękowskie, równocześnie kopiąc cmentarze komasacyjne. Ponieważ my jakby wracając na te miejsca, do opuszczonych łękowskich miejscowości, nie staramy się przywrócić ich do cmentarzy, do stanu pierwotnego, bo uważamy, że takie całkowite uporządkowanie cmentarza cywilnego, czy łękowskiego, czy bojkowskiego, to jest po prostu zakłamywanie historii, bo oni nie wyszli stąd wczoraj, tylko jakby cała... Uważam, że takie utrzymywanie na tym cmentarzu takiego nostalgicznego krajobrazu dobrze oddaje tragizm sytuacji i ten fakt, że ich tu ciągle brakuje, że ich tu po prostu nie ma i zostali kiedyś stąd wywiezieni siłą. Dlatego nie staramy się tego cmentarza zbytnio uporządkować, tylko go zakonserwować w tym stanie, w którym się znajduje.
3: Agnieszka Musiał i jestem studentką archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. I bierzemy właśnie udział w badaniach naszej uczelni w Starym Łupkowie. No i szukamy cerkwiska i mogił pierwszowojennych. A ja jestem pod wrażeniem tego, że po 5 latach, albo 6 nawet, udało nam się w ogóle dotrzeć do tej cerkwi, do tej dzwonnicy, bo no ten teren tutaj wokół w ogóle na to nie wskazywał, że coś tutaj było i nic tu nie było widać, oprócz tych krzyży gdzieś tam przyrzedzonych w ogóle między drzewami i krzakami. No a tu się okazuje, że wszystko tutaj jest pod ziemią ukryte.
4: Jestem Karol. Ja przyjechałem w sumie w Bieszczady za namową mojej dziewczyny i spodobało mi się kopania i stwierdziłem, że w kolejnym roku, jak będzie możliwość oderwać się od pracy w korpo, to też przyjadę i będzie taki trochę powrót na łono natury i trochę popracować i przemyśleć, co się dzieje z człowiekiem na co dzień i uciec od tego zgiełku codzienności wielkiego miasta. No ja ogólnie to jestem pasjonatem historii i drugą wojną się interesowałem, pierwszą wojną też. I jak przyjechałem tutaj, to za bardzo nie wiedziałem nic, co się działo, jeżeli chodzi o Łemków. I odkrywając po prostu te wykopy i różne dzwonice i przebywając na tych wykopaliskach, człowiek się zastanawia czasami i widzi, że coś, co było 70 lat temu i tak naprawdę to było niedawno, może w przeciągu tych kilkudziesięciu lat całkowicie zniknąć i przepaść całkowicie ze świadomości takich zwyczajnych ludzi.
0: Podczas odsłaniania fundamentów tej cerkwi wychodziło nam bardzo dużo kości ludzkich, więc przemieszanych, to nie były pochówki sensu stricte, tylko kości ludzkie w warstwie, dość rozdrobnione i prawdopodobnie świadczy to o tym, że ta cerkiew postawiona na początku XIX wieku została również postawiana na starym cmentarzu parafialnym i po prostu podczas wykopywania jej fundamentów naruszono stare pochówki i kości znalazły się na złożu wtórnym.
5: Jest tu troszeczkę bałaganu, aczkolwiek grób ten jest, bym powiedziała, bardzo relatywnie ładny, dlatego że jest dużo tych układów anatomicznych. Mamy tutaj całą kolumnę kręgosłupa.
6: Besiduje Melissa Hauke, sudowy antropolog.
5: Większość kręgosłupa szyjnego, cały kręgosłup piersiowy z lędźwiowym kością krzyżową jest nawet odłamana, co prawda, ale jest kość guziczna, która bardzo rzadko się zachowuje. Mamy w tym anatomicznym też położeniu prawą część miednicy. Niestety kość udowa prawa, która znajduje się po prawej stronie tego człowieka, jest obok panewki, jest zupełnie wykręcona do góry, więc tutaj było zdecydowane rozczłonkowanie. Niżej mamy kolejny układ anatomiczny, dużo gorzej zachowany, bo tutaj jest troszeczkę bałagan. Mamy 6 żeber prawych, 7 żeber lewych, tylko 7 kręgów. I tutaj jest kręg jeden lędźwiowy i reszta piersiowych. Mamy całą miednicę, niestety bez połówki osobno, niestety bez kości krzyżowej. Głowa jedna, jak również druga, spoczywają pod butami. Tutaj był niestety bałagan. Dalej mamy kość miednicy, lewą stronę i poza panewką spoczywa kość udowa, która jest połączona z piszczelową i z strzałkową, które są anatomicznie do stopy, która spoczywa w bucie. Druga strona tej miednicy jest troszeczkę odłamana, natomiast ewidentnie tutaj jest jedna osoba w tym położeniu. Lewa noga byłaby ugięta w kolanie i stopa znajdowałaby się niżej. Prawa noga jest wyprostowana. Za tym konglomeratem znajduje się klatka piersiowa, która pomimo, że żebra są ładnie dosyć ułożone, to są dosyć przekładane, bym to tak nazwała, i do nich jest podłączonych kilka kręgów. Tutaj widzę dwa lędźwiowe, kość krzyżową i lewą część miednicy, i nogi od tej miednicy chowają się w profilu. Mamy tutaj troszeczkę za dużo nóg. Tak, ogólnie bym powiedziała, że ta konkretna mogiła jest bardzo ciekawa, dlatego że po pierwsze zachowały się te buty. To jest bardzo rzadkie, że zachowują się buty w tak dobrym stanie. Mamy przynajmniej dwie stopy, które są całkowicie zachowane, bo są obleczone butem. One są zupełnie zamknięte w tych butach, więc mamy je całkowite i te kości spoczywają na tkaninie, czyli ci żołnierze zostali pochowani w taki, bym powiedziała, bardziej cywilizowany sposób. W innych mogiłach nie jest to niestety tak ładnie zostawione. Niestety jest dużo mniej tych układów anatomicznych, także tutaj jest dosyć szczególna ta mogiła. Był pochówek cywilny, nie konkretnie tutaj na Łupkowie, lecz na Zubeńsku. Był to pan w wieku około 30 lat, który został pochowany w trumnie. Odsłoniliśmy jego część od połowy ramion do stóp w zeszłym roku. I w tym roku mieliśmy taką misję, ekspedycję tak naprawdę, żeby odsłonić jego górną część. Udało się to zrealizować i właśnie na tej podstawie byłam w stanie określić jego wiek. Miał piękne zęby, znaczy ma piękne zęby, pełne uzębienie, bez ubytków, nawet z ósemkami dobrze wyróżniętymi ze szczęk i z żuchwy. Niepołamany, naprawdę, no i patrząc też po twarzoczaszce, byłby to dosyć przystojny człowiek. W układzie zdecydowanie anatomicznym leżał sobie spokojnie w tej trumnie, także nie zaburzyliśmy go za bardzo, zostawiliśmy go oczywiście w takiej pozycji, w jakiej sobie spoczywał, tylko się z nim przywitaliśmy, opisaliśmy i położyliśmy z powrotem spać. Tak. Także zdecydowanie ciekawy przypadek, że w mogile masowej na cmentarzu wojennym znalazł się cywil w trumnie. To jest zdecydowanie bardzo rzadki przypadek, tak. Wczoraj w mogile masowej, tutaj w niższym odcinku naszych wykopów, została znaleziona czaszka około 20-25-latka z postrzałem. To jest ewidentny postrzał w lewą część czoła i trajektoria wskazuje do prawej części potylicy, a tak konkretnie szew węgłowy przebił ten pocisk i rozsadził tak naprawdę w tej części potyliczno-ciemieniowej tą czaszkę. Na pewno ten człowiek zmarł natychmiast. Są to obrażenia po prostu, które automatycznie od razu powodują śmierć. Więc przynajmniej nie cierpiał. Natomiast młody człowiek, zęby ósme były, tylko u góry, na dole nie było zębów ósmych. Co ciekawe, bardzo zepsute próchnicą. Jak na takiego młodego człowieka, szczególnie w tamtym okresie historycznym, 110 lat temu, tak zepsute zęby wskazują na to, że była to osoba dosyć zamożna, która odżywiała się słodkimi rzeczami. Bo praktycznie większość zębów była mocno zajęta próchnicą. Także zdecydowanie przypadek ciekawy, że byliśmy w stanie odsłonić jego czaszkę i zobaczyć tą trajektorię tego lotu. Bardzo to było ewidentne. Zrobiliśmy odpowiednią dokumentację i zdecydowanie jest to taki, bym powiedziała, highlight tegorocznych wykopalisk na Łupkowie.
0: W momencie, kiedy tutaj wkroczyliśmy 3 tygodnie temu, to w zasadzie nie było tutaj widać kompletnie fundamentów cerkwi. Jedynym dowodem na to, że ona tutaj stała, jest ten krzyż cerkiewny, który jest tutaj pionowo wbity, który powinien się znajdować na bani cerkwi, na jej dachu. Natomiast z racji tego, że nie ma, cerkiew w Łupkowie się nie zachowała, to jedynym miejscem wyznaczającym jej lokalizację był właśnie krzyż cerkiewny. Po tygodniu naszych badań zaczęło być widać dokładnie rozplanowanie cerkwi, korony murów i fundamenty. I mamy, idąc od strony zachodniej, mamy schody wejściowe, przedsionek, nawę główną jakby. Właśnie tutaj oddzielone ścianą ikonostasową część z apsydą i zakrystię, która ewidentnie powstała później. Wychodzi nam tutaj z analizy fundamentów, że najpierw powstała główna bryła cerkwi, a później dostawiono do niej część z zakrystią. I podczas badań znajdowaliśmy bardzo dużo gwoździ, elementów drewnianych, świadczących oczywiście o tym, że zawaliły się ściany. Znajdowaliśmy monety, znajdowaliśmy bardzo dużo szkła, z tym, że to nie jest szkło witrażowe sensu stricte, okienne niewątpliwie, ale nie jakieś ozdobne. Mamy tutaj 5 centów amerykańskich, które świetnie się wpisują w historię łemkowskiej imigracji zarobkowej i ewidentnie widać, że część tutaj osób wracała, albo wracały po prostu pieniądze przysyłane przez te osoby, więc mamy tutaj 5 centów. Mamy tutaj w ogóle monety z czasów króla Poniatowskiego. która się pięknie wiąże z obozem konfederatów znajdującym się na pograniczu, obecnym pograniczu polsko-słowackim. Tu niedaleko w Łupkowie jest obóz konfederatów. Mamy stąd również monetę z orzełkiem bez korony. Więc te monety opowiadają nam całą historię Łupkowa. No nie mamy niestety monet XVI-wiecznych, które by pięknie zaczynały tą historię, ale mamy monety od Poniatowskiego po PRL.
3: Taka archeologia współczesna jest zdecydowanie ciekawsza ze względu na to, że po prostu ludziom jest łatwiej przyswoić taką wiedzę, która działa się stosunkowo niedawno i właśnie bardzo często mają właśnie dziadków czy tam pradziadków, gdzieś śledzą historię gdzieś swojej rodziny albo terenów, na których się wychowywali. A taka bardziej odległa archeologia, gdzieś tam właśnie epoka brązu czy tam kamienia, no to są bardziej odległe czasy i o wiele trudniej jest je zrozumieć dla takiego zwykłego człowieka, a jednak no to są już czasy tak naprawdę historii pisanej, gdzie jest dużo wspomnień, dużo książek na ten temat. Też jest dużo właśnie pasjonatów, wiadomo, gdzieś wykrywaczowców, tam właśnie pasjonatów takiej po prostu historii pierwszowojennej, czy tam po prostu konfliktów zbrojnych. To po prostu wszystko działa na wyobraźnię, bo no życie codziennych ludzi, tak jak my tu mamy cerkiew i właśnie cmentarze pierwszowojenne, no to jest wszystko ze sobą związane. To byli zwykli ludzie. Właśnie, którzy gdzieś teraz mają swoich gdzieś tam potomków, którzy mogą po prostu wrócić do tej historii. I czasami się tak zdarza w naszych badaniach, że polegli są identyfikowani i przyjeżdżają rodziny po wielu, wielu latach niewiedzy. To jest dopiero kawał historii i kawał dobrej roboty.
7: To już jest piąty rok badań. Piąty rok przyjeżdżają do Wolimichowej i robią po prostu kolejne badania kolejnych miejsc związanych z pierwszą wojną. Tak się złożyło, że inni archeolodzy też się zainteresowali. Marcin Mazurek bada z kolei góry, których są po prostu pozostałe pochówki takich pojedynczych żołnierzy. On robił tam badania i robił potem pochówki, ekshumacyjne cmentarze zakładał. Także no... Jakoś tak się złożyło, że nie wiem, jakoś ten nieszczęsny cmentarz w Łupkowie, który miał być przejechany przez gazsystem, przez gazociąg, nie jest przejechany i stał się jakimś taką inspiracją. Bardzo mnie to cieszy, że tak po prostu takie zainteresowanie się rozwinęło i to nie takie zainteresowanie, nie takie powierzchowne, ale takie prawdziwe, naukowe. Powstają jakieś fakty, jakieś opracowania, jest o czym rozmawiać na konferencjach. I pojawią się dalsze pytania, dalsze zagadki i myślę, że to nie jest koniec tych badań i to tak będzie jeszcze przez jakiś czas. Bardzo mnie to cieszy. Zapadać jestem biologiem, więc przychodzę tam na oglądać te wykopaliska i wszyscy mi opowiadają, co widzą, bo ja widzę niekoniecznie to, co prawda, co widzi archeolog. Ale cieszę się bardzo, że te zapomniane cmentarze z pierwszej wojny są ujawniane, ale przy okazji też są robione badania cmentarzy łękowskich, cerkwisk, odszukiwane są dzwonnice, jakieś tam mikropozostałości materialne tego, co tutaj kiedyś było i co wydawało się, że już całkiem jest ukryte w ziemi.

Spomnieć z tepi. Pamiaty Dida Petra. Takie jest dedykacyjne. A o Didu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. No, wiadomo, jako Bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to dziesięcioletniego czy dwanaścioletniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszą. Wiczni po lisach, chodził po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu chmerał, a z tuchy. Bo Dido Petro naszli go chmerłego w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który lisał dla mancia słonny miso. Chmer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi wynił, to chore się mu przywyczuwały. Spowiedź w stepi. Pamiętaj Dida Petra.